0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: No, I can't.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię. Wstawaj.

Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

Płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus. A tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od...

0: Ceny paliw pójdą w dół. Prezydent podpisał rządową ustawę. 11 osób usłyszało zarzuty. Nowe informacje w sprawie Collegium Humanum. Rozpoczął się sezon infekcji. Jest apel lekarzy. Jest 6, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co teraz czeka kierowców?
1: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Weekend wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
1: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
3: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
1: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
4: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
0: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
4: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
0: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
5: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
0: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski i dodaje, że szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Studenci zameldowali się już na uczelniach. Dla wielu to pierwsza wizyta w kampusie czy akademiku. W Bydgoszczy cały dzień trwało rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
7: Rozpakowane jesteście?
8: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
7: Dużo tych walizek miał?
8: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
9: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
7: Dlaczego w akademiku?
9: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
10: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
0: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Pogadać, zaglądać, a nauka kiedy?
12: Pok, co tam?
11: Dzień dobry, Kasia Kozimor,
13: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
11: Zapraszamy do 9:00.

0: No tak, jest piątek, to dziewczyny chcą się pobawić, no to normalne jest. A tym bardziej, że dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, obchodzony zawsze w pierwszy piątek października, o czym nie wiedziałam.
1: A jak wyrzucimy U, to będzie też Światowy Dzień Śmiechu, no bo skoro dziewczyny się bawią, a bawi się też Aleksandra, Berengaria, Eleuteria,
0: Czekaj, no co ty? Leodegard? Chcesz powiedzieć, że też?
1: Też się, i Nasiembor nawet, Ursycyn i Teofil. Wszystkiego najlepszego.
0: Stanimira pominąłeś. Znaczy, no, pominąłeś. Dobra, Romina Power, amerykańska piosenkarka i aktorka, obchodzi dzisiaj... Jaka Romina Power? To włoska. Chyba, że to nie ta Romina.
1: A ona nie jest amerykańska, że się z Włochem?
0: A może, dobra, no. Dalej.
1: Sting, brytyjski muzyk, wokalista i kompozytor i aktor.
0: Że się z Włochem. Maciej Dudkiewicz, reżyser i scenarzysta filmowy.
1: Wszystkiego najlepszego. Zresztą to nawet tak brzmi, Romina i Power, przede wszystkim Power Play.
0: No, Power to my mamy od samego rana, bo jest piątek. Czas teraz...
1: Ona jest amerykańska, zdecydowanie jest amerykańska. Urodziła się zresztą w Los Angeles.
0: O proszę, kto by pomyślał. No dobrze, to teraz na antenie Radia Plus czas na Ewangelię.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
3: Obserwując dzieci, jedną z takich cech, która je wyróżnia, to szczerość. Dziecko, kiedy coś potrzebuje, potrafi to bardzo mocno zasygnalizować. Jeśli doświadcza jakiegoś bólu, cierpienia, wtedy płacze. Jeśli doświadcza jakiejś radości, wtedy rozbrzmiewa w całym pomieszczeniu, gdzie to dziecko jest, śmiech. Dziecko jest szczere. I Pan Jezus mówi, pokazując nam dziecko jako przykład, bądźcie tacy jak te dzieci i wtedy osiągniecie Królestwo Niebieskie. Bądźmy szczerzy w relacji do Boga. Sygnalizujmy nasz niepokój, dawajmy znać o naszej radości, ale także dzielmy się tym, co nas przerasta. Bądźmy szczerzy w relacji do Pana.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
7: Dużo dobrego!
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej!
9: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
10: Oceniam go 10 na 10.
9: Z serwisem od ręki?
10: I to 10 na 10.
9: I 50 różnymi autami do testowania?
10: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
9: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
10: Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października.
10: Grupa Cygan.
9: Jedziemy razem.
11: Po reklamie.

0: Juliet Robin Gibb na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, dzisiaj piątek, więc rybka na talerzu może wylądować.
1: No, nawet jest z przyjemnością.
0: No właśnie, najlepiej taka, co się sam człowiek sobie złowi. Chociaż taki no nie, przerośnięty okaz, to nie wiem, czy by się nadawał.
1: To nie jest jak z grzybami, że łatwiej pójść na grzyby i zebrać, trudniej złowić rybę.
0: No tak, pewien pan w Miami pobił właśnie rekord, bo złapał pielęgnicę, która tam pobiła jakiś rekord, że jeżeli chodzi o wielkość, już nie będę wchodzić w kilogramy, ale okazuje się, że jest taka lista kilku takich niepobitych rekordów sprzed lat. Tutaj widzę, że króluje bas. Bas małogębowy, bas czerwonooki, jest bas wielkogębowy. Nie wiedziałem, że tyle basów jest. No,
1: ja to nie wiedziałem, że takie ryby w ogóle istnieją.
0: Ale te basy to nie za duże, tak do kilograma. No ten małogębowy prawie 4. Ale na przykład taki sumik kanałowy 16 kilogramów i do dziś nikt nie złapał niczego cięższego. Czyli tamte to jakieś takie zmutowane chyba były jednak mimo wszystko. No dobrze, rybki są zdrowe, proszę jeść. Nie tylko w piątek, raz w tygodniu, tak ze 2-3.
1: Częściej będą zdrowe, nawet, no. Tak. No. Szczególnie takie niesmażone, ale wyjęte gdzieś z pieca na przykład.
0: No i sardynki królują ostatnio na stołach, tak. Są bardzo popularne, a w internecie to się roi od tych przepisów. Jajko, oliwa, cebulki trochę, pomidorka i już jest po prostu coś niesamowitego.
1: Ale się głodny zrobiłem, a jeszcze ale przed śniadaniem jestem.
0: Ze sardynką to ostrożnie.
1: No i w pracy też w ogóle z rybami to uważajmy, tak, bo włożę tak. Taki do mikrofali, a
0: o,
1: później wszyscy wiedzą. No.
0: 25
1: wygooglałem sobie, widzę jak ten bas wygląda. To przez 2S w ogóle jest.
0: No. Bas.
1: Jest bas, a ten co go łowi to kontrabas.
0: Nie, kontra. A no może być kontrabas. Dobrze, w Radiu Plus pora na Jennifer Page, Crash już teraz.

0: Ale crash, a przydałby się cash. Szczegóły na naszej stronie facebookowej. Tam dzisiaj kotek, który jest słodny, bo wczoraj myślał, że jutra nie będzie i tak wydawał. A przyszło jutro już. No.
1: Dobrze, no, przypominamy. Przyszło jutro, zostało tylko futro.
0: No, wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi, przypominamy, a teraz już czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Radio Plus.
3: Radio Plus Warszawa.

Jest wpół do siódmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Włochy. Podczas skrajnie trudnej akcji uratowano dwoje polskich alpinistów. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przypięta do skały nie mogła mu jej udzielić. To na wysokości 4000 metrów w masywie Mont Blanc. Polak trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Teraz Warszawa. Na stacji Dworzec Wileński są utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2. Składy kursują w dwóch pętlach, Bemowo Rondo Daszyńskiego oraz Brudno Targówek Mieszkaniowe. Pomiędzy stacjami Rondo ONZ Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin. NASA ogłosiła, że był to najszybszy lot statku kosmicznego w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na pokładzie była dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski i rosyjski kosmonauta.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 26 minut będzie 7. Dzień dobry, a poranku.
2: Dzień dobry, witamy i do 9 zapraszamy, a ja pytam, o czym myśli Tomka od samego rana. Bo ja o śniadaniu.
1: A ja o cenach paliw.
2: A.
1: Niżej.
2: No to o tym za chwilę.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent tak często wetuje rządowe ustawy, że gdy już postanowił jakąś podpisać, ogłosił to w uroczystym orędziu, transmitowanym przez telewizję. No dobra, nie tak bardzo uroczystym. Podpis powinno poprzedzić odegranie hymnu państwowego. Z okazji tej ustawy firmy paliwowe powinny wystawić poczty pylonowe przy dystrybutorach, które na hasło prezentuj cenę okazałyby nowe cyferki. Wszystko zakończyłoby się wytreśnięciem oleju napędowego w powietrze i paradą najbardziej paliwożernych SUV-ów i pojazdów sportowych. A przy tej okazji rząd powinien wypuścić zakładników. No sam prezydent powiedział, że w sprawach paliwa byliśmy politycznymi zakładnikami. A po wypuszczeniu wspólna zabawa i planowanie dalekich podróży przy hot dogach i kawie. No tak.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.

0: I źle pan myślisz, dużo się stało 2 października w kalendarzu. Artur Moczarski za chwilę opowie. A tak w ogóle, jak mówiliśmy w kartce z kalendarza, o Los Angeles na przykład.
1: Tak.
0: Już chciałem jakoś nawiązać, ale gdybym wiedział, że dzisiaj jest takie święto, to bym od razu nawiązał z tymi aniołami.
1: Ja na razie to nie wiem, o co biega, więc
0: o aniołach będzie między innymi.
1: Posłuchajmy w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 2 października 1928 roku José María Escrivá de Balaguer założył w Madrycie organizację Opus Dei. Tego dnia w roku 1940 Niemcy utworzyli warszawskie getto, a 6 lat później na emigracji w Szwajcarii zmarł Ignacy Mościcki, prezydent RP w latach 1926-1939. Dzisiejsze święto aniołów stróżów do kalendarza wprowadził papież Klemens X w roku 1670. Chciał w ten sposób przypomnieć wiernym o skuteczności niebieskich opiekunów w walce ze złem. W Polsce kult aniołów stróżów rozpowszechnili ojcowie Paulini. Święty Hieronim, opisując żywot świętego Pawła Pustelnika, założyciela zakonu, przytaczał relacje świadków jego cudownego odejścia do wieczności. Miał być lśniący śnieżną bielą, otoczony rzeszą aniołów, chórem proroków i apostołów. Biel paulińskiego habitu to nie tylko znak niewinności i pokory, ale również symbol nieustannej modlitwy uwielbienia na wzór aniołów. Gospodarze częstochowskiego sanktuarium już w XVII wieku założyli na Jasnej Górze pierwsze Bractwo Aniołów Stróżów, do którego należeli zarówno duchowni, jak i świeccy, między innymi tak znani później twórcy jak Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus czy Władysław Reymont.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzisiaj ten kotek przypomina, żeby nie szaleć, zwłaszcza po pierwszym z pieniędzmi, bo zaraz później jest to drugi i kolejne jeszcze 30 dni. Na naszym profilu facebookowym pytanie o to, czy czasem zdarza wam się zapomnieć, pójść gdzieś na zakupy, narobić niepotrzebnych rzeczy, kupić w ogóle, a później trzeba liczyć każdy grosz.
1: Teraz to jest niebezpiecznie, bo wystarczy kliknąć w internecie, zapuścić się w jakieś alejki sklepowe i koniec.
0: A poza tym?
1: Przepadł człowiek.
0: Tych pieniędzy, które mi przed chwilą tu za kanapkę oddałaś?
1: No.
0: Takich szeleszczących nie mamy już w zasadzie w portfelu, bo idziemy z kartą i nie wiadomo, ile tam jest. Tu wydamy, tam wydamy, a później dopiero jak się wejdzie na stronę, to jest przerażenie.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody. Czy dla bogaczy, czy nie dla bogaczy, to o tym za chwilę.
0: Dla wszystkich tak samo.
1: Za 2 minuty 7.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Od jutra taniej na stacjach. Prezydent podpisał ustawę. Amerykańska baza w Polsce. Głos zabrał prezydent Donald Trump. ZOO robi zapasy na zimę. Prosi o żołędzie i orzechy. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra tańsze tankowanie o złoty 20, złoty 30 na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił podczas wieczornego orędzia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Formalności idą błyskawicznie?
2: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
3: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
2: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
4: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
5: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
2: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
6: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
2: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
8: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
7: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
1: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Jej ciało znaleziono w maju ubiegłego roku. Kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że tu cytat, to może się wydarzyć. Cieszymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Mówił Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze tej decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem, mogłem już podjąć. Przypomnijmy, Polska od miesięcy zabiega o utworzenie stałej amerykańskiej bazy. Resort obrony przekonuje, że Pentagon pozytywnie ocenia taką propozycję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ZOO robi zapasy na jesień. W gdańskim ogrodzie ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt.
5: Zbieramy w tej chwili takie jesienne dary natury, czyli żołędzie, ale również orzechy włoskie, laskowe i także orzeszki bukowe. Tutaj dla naszych zwierząt, między innymi dla wiewiórczaków, łosi, żubrów, danieli, ursonów czy papug.
1: Mówi Julia Brachman z gdańskiego ZOO i przypomina, by podczas zbiórki zostawić część żołędzi i orzechów dla dzikich zwierząt żyjących w parkach i lasach.
9: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej, Ostatni rozkaz serca.
10: W Warszawie dziś słonecznie, bez opadów, teraz 9 stopni, maksymalnie mają być 22. Ciśnienie w stolicy jest wysokie, 1033 hektopaskale, wiatr słaby z południowego wschodu, biometr mamy korzystny.
9: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej, Ostatni rozkaz serca.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Wczoraj mi jakiś wiewiórczak przez drogę przebiegł.
12: Jaki wiewiórczak? Wiewióra jest to.
11: Ona?
12: No ona.
11: 7:05, dzień dobry.
12: Witamy i zapraszamy do godziny 9:00. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk. A on to wiewiór.
12: Sam to byś pobiegał trochę, a nie tylko, żeby ci dobie przebiegały coś tam.
11: Ja już nagromadziłem tych orzechów w domu.
12: Michael Jackson już teraz Billie Jean.

0: Zawsze myślałem kiedyś, że on śpiewa, że kur, tyle jest zdobycia, ale to jednak chodzi o góry.
1: Ale słuszną linię masz ty, mówiąc, ponieważ powinniśmy chodzić spać z kurami.
0: A to tak jak ja.
1: Żeby rano poczuć się wyspanym.
0: Jak skowronek.
1: No i nawet jak się wcześniej rano wstaje do pracy, to i tak lepiej niż ci, którzy chodzą na nocne zmiany. Przebadali kilka tysięcy osób, pracownicy Uniwersytetu w Finlandii.
0: To jednak wbrew naturze jest w nocy
1: trochę
0: pracować.
1: Trochę tak, tym bardziej, że jak ktoś raz ma nockę, raz nie ma tej nocki, to tak mu się zmienia i on nie ma tego rytmu dobowego, jest zaburzony.
0: Kompletnie.
1: Więc ryzyko utraty zdrowia osób pracujących na zmianach wieczornych i nocnych jest wyższe nawet o 70% niż w przypadku pracowników, którzy rozpoczynają pracę po Bożemu, można powiedzieć, czyli rano. Oczywiście nie to, że ta praca jest nie po Bożemu, ale...
0: Nie, chodzi o to,
1: ale te godziny nienormalne trochę.
0: No tak, ale ktoś czasem musi w nocy nie spać, żeby spać mu ktoś, tak mówią.
1: A jeszcze jak komuś się pozaburza ten zegar biologiczny, to nawet jak już może iść spać, to nie może zasnąć i to jest problem. Taki. Ale najciekawsze jest to, że badanie przeprowadzono na Uniwersytecie w Oulu, na północy Finlandii. Na północy Finlandii sprawdziłem.
0: Tam nie ma lulu, bo tam jest jasno czasami, nie?
1: Czasami jest jasno, czasami jest ciemno. Sprawdziłem, jak będzie w grudniu.
0: I
1: w grudniu wschód słońca, wyobraź sobie, o 10.20. To już po pracy dawno będziemy. A zachód słońca o 14.03.
0: To ile oni tego słońca mają? Tyle, co kot napłakał.
1: Za 3,5 godziny. A jak się zachmurzy, to w ogóle nie mają. 3,5 godziny dnia mają. No to...
0: A my narzekamy tutaj na zimę.
1: To oni w ogóle wstają w nocy i
0: chodzą spać w nocy. Cały czas są w nocy. No dobrze, 16 minut po 7 poranek.
1: To za rytm dobowy jest w ogóle.
0: Kompletnie bez sensu. Za chwilę Puff Daddy, Faith Evans, będzie Cher, Szup Szup Song.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
12: Muzyka i głos.

0: Leopard. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Fischer, szup, szup, song. Idziemy na zakupy.
1: Na zakupy idealnie, teraz będzie poezja.
0: Dobrze, proszę
1: Mieliśmy
0: bardzo.
1: Mieliśmy iść na zakupy, ale napisaliśmy, że wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi. I ja co do nas napisał? I kiedy jutra nie ma? I kiedy jest drugi, czy tam trzeci? Jedno jest pewne, Radio Plus zawsze leci.
0: O, i to jest fajne, podoba mi się.
1: Wydrukujemy sobie, oprawimy w ramkę i powiesimy w studiu.
0: Kto wie, może zrobimy podkład i zaśpiewamy piosenkę.
1: Albo
0: wszystko się może zdarzyć.
1: Porapujemy trochę.
0: Może być. No wiem, rapowanie trochę łatwiejsze niż nucenie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie, śpiewając przy goleniu lub przy malowaniu oka, posłuchamy najnowszych wiadomości na antenie Radio Plus.
1: Znalazłaś już ten tusz?
0: Tak, na szczęście się... A nie widać, że lepiej wyglądam?
1: Nie, ja to te okulary zdjąłem.
0: Dobrze.
1: W radiu jesteśmy, to ja nie patrzę.
0: Dzielą nas
1: tam
0: ekrany i tak dalej. Znalazłam tusz, mogę mówić już.
1: No, wiadomości tuż, tuż.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Jest w pół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta i uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię.
1: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Części olbrzymich lamp sufitowych, metalowe ozdoby, figurka jeźdźca na koniu z brązu, ceramika, w tym fragmenty dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego. To tylko część znalezisk z Placu Młynarskiego w Warszawie. Drogowcy z piwnic spalonej kamienicy wydobyli też ślady dawnej architektury, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Odkryto również wyjątkową płaskorzeźbę wykonaną w 1881 roku oraz dekoracyjny wieniec z liści lauru i dębu, który mógł być związany z historią Filharmonii Warszawskiej.
1: Archeolodzy, którzy pracują na miejscu, podejrzewają, że przedmioty zostały ukryte w czasie II wojny światowej. Jutro w centrum Warszawy szybciej będzie pobiec niż pojechać samochodem. Wszystko za sprawą Biegnij Warszawo. W południe kilka tysięcy zawodników ruszy z Myśliwieckiej na 10-kilometrową trasę przez centrum i Pragę. Kierowcy utrudnienie odczują jednak już od 11:00.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
1: Słonecznie, bez opadów w stolicy, 9 stopni teraz maksymalnie 22, ciśnienie wysokie 1033 hektopaskale, wiatr słaby z południowego wschodu, biometr korzystny.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Gdzie te moje słuchawki są?
4: No tutaj są,
3: o, mikrofon
4: mówię,
3: jest
4: no.
3: Nawet. Dobrze?
4: Mówi.
3: Głos jest. Mówi się.
4: Jak się mówi, to się mówi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Dlaczego mówię Kazia Kozimor? Kasia jestem przecież.
3: Kasia, ale Kazia też by było ładnie. Może taki pseudonim nadamy?
4: Kazimiera. Dobrze, bo nie wiem, za chwilę teraz Lady Punk.

0: Co on narobił? No co on narobił normalnie?
1: Znów wszystko na mnie.
0: Nie, to nie na ciebie. Piłkarz taki turecki usiadł na skalę w górach. I teraz wszyscy stoją w kolejce, żeby na tej skale usiąść.
1: Dlatego, że on usiadł?
0: Masakra.
1: Ale z nim czy na samej skale?
0: Usiadł i poszedł dalej, no zrobił sobie zdjęcie na fejsa, wrzucił. Ludzie wygooglali, posprawdzali, gdzie to ta skała i poszli w te góry. Mohamed Salah.
1: Mohamed Salah, to mogłaś od razu powiedzieć.
0: A co on,
1: znaczy, on w ogóle to on jest egipski piłkarz.
0: Salah,
1: nie, on jest egipski, ale w Turcji teraz gra.
0: A no właśnie, w Trabzonie.
1: Tak.
0: To tyle wiem.
1: No, to nie, to legendarne. To gdzie ta skała? Pokaż mi.
0: No, czekaj, głaz, Płaskowisz, Kurdere, rejon Maka. Nie wiem, czy ci to coś mówi, a na
1: to
0: Maka
1: już im Maka postawili tam obok?
0: No jeszcze dobrze. Nie, ale już są pewnie blisko, po miejsce po prostu niesamowite, zadeptane. Skała jeszcze stoi, ale kto wie, może się w końcu, nie wiem, pokruszy od tego siedzenia. Obok strumyczek płynie zwolna, chmurki są, no pięknie jest po prostu.
1: I to rozumiem, jest tabliczka na tej skale 1 października.
0: Sale.
1: Osiadł w Mo.
0: Kiedyś byłam w takiej restauracji, już nie powiem gdzie, ale była napisana kartka, że Russell Crowe jadł tu 3 dni wcześniej, więc bardzo żałowałam, że akurat 3 dni wcześniej ja się nie załapałam. Ale nie wiem, od kiedy ta kartka tam wisiała.
1: No właśnie, tak, bo to powinni codziennie zmieniać, co 4-5 dni no, i tak
0: no,
1: dalej.
0: No właśnie, ale to daleko było, więc chyba nie wrócę, żeby sprawdzić.
1: Chociaż są takie restauracje, knajpy, gdzie są zdjęcia tych, co byli.
0: A, tak.
1: Ja nawet mam takiego fotografa tam, co chodzę czasem coś wywołać.
0: I też ci zdjęcia robi?
1: Nie, mi robi, ale on robi zdjęcia swoich klientów, takich kilka znanych twarzy tam jest.
0: Tak?
1: No.
0: A to naprawdę tutaj też jest takie, znaczy na Saskiej Kępie też jest takie miejsce, gdzie stary fotograf robił zdjęcia różnych fajnych gwiazd, można zobaczyć.
1: Jak tak, siadam na fotelu, myślę sobie, on też tu siedział.
0: To tak jak na tej skale. Dobra, lecimy dalej. Ricky Epoveri za chwilę, Sara Berket i Amo w Radio Plus za 17 minut 8.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: te możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa.

0: Redukujemy za 4 minuty 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Wiesz, ty byś pewnie chętnie szóstkę wrzucił.
2: Ja?
0: Nie?
2: Za kogo ty mnie masz? Ja sobie spokojnie jeżdżę po mieście.
0: Nie mówimy o mieście, absolutnie.
2: Poza miastem też.
0: Dobrze, to teraz...
2: W ramach przepisów. No,
0: uśmiechamy się do siebie nawzajem.
2: Tutaj nie redukujemy uśmiechu. Nie. Warto się uśmiechać. I teraz pytanie przed śniadaniem, bo mamy nagrodę, które wywołają uśmiech. No, każda nagroda od Radia Plus to coś przyjemnego. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc pytamy, czy często się uśmiechacie na przykład do przygodnych osób gdzieś tam na ulicy na przykład.
0: Mnie się zdarza. Mhm.
2: Ja też się ostatnio też uśmiechnąłem, lubię. Bo jechałem w pociągu w przedziale z jedną panią i później, 3 godziny później, gdzie indziej w mieście, patrzę, ona znów, więc się uśmiechnąłem.
0: Poznała?
2: Chyba tak.
0: Się uśmiechnęła? No i dobrze, i najważniejsze. Jeśli się ktoś uśmiecha, odwzajemniajmy uśmiech i od razu świat jest piękniejszy. Za 4 minuty 8, no to napiszcie, czy mieliście ochotę, znaczy okazję ostatnio się pouśmiechać tak po prostu.
2: 691-141-141. Po 8 pouśmiechamy się razem.
0: Tak jest. A teraz Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Hej.
1: No dobrze, hej.
0: Już chciałem powiedzieć kup se klej.
1: Ale, to bo, stare,
0: ale to o zakupach dzisiaj na naszym profilu facebookowym, więc no wiem, że stary, no. Moment, odświeżymy troszkę, zaglądamy na naszego fejsa. Izabela napisała: babcia nauczyła mnie oszczędności, dlatego dzisiaj w planach tylko...
1: Tylko?
0: 2 ciasta do zrobienia, a nie 6.
1: A, no trzeba być oszczędnym zdecydowanie.
0: No właśnie, żeby było dla kogo to robić. No, jeżeli ktoś przyjdzie, no to warto, żeby miał też dokładkę, no.
1: No przecież, no dobra. Teresa napisała: witam wszystkich, jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby jutra nie było. No.
0: W moim przypadku nie zadziałałoby to, pojona oszczędność na to nie pozwoli. A pytamy o to, czy macie czasem tak, że robicie zakupy tak, jakby jutra nie było, ale niestety jutro się pojawia, bo pierwszy jest drugi.
1: Na razie jest dziś i mamy wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm. Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Weekend mają spaść ceny paliw. Prezydent podpisał rządową ustawę. Paczka z podejrzaną zawartością w placówce Żandarmerii Wojskowej. Sprawę bada prokuratura. Powiemy też o sensacyjnym odkryciu na dnie Zatoki Gdańskiej. Minęła 8:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków.
3: Jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł. No ale z drugiej strony dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
4: Jeszcze z większym biciem serca pan tankuje.
5: Tak, oczywiście, przy piątku przed weekendem.
6: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
2: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów złotych. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuciński.
7: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
2: Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend, szacunkowo nawet złoty 30 zł na litrze. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom, a prokuratura wyjaśnia incydent w placówce Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
8: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało. Kazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
9: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
8: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
2: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic, który w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył, złożył zażalenie do prokuratury na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika na poczet przyszłych kar. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu, mówi obrońca mężczyzny Adam Szewc.
10: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
2: Tymczasem sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
11: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Tak czego nie będzie.
2: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
12: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
2: Mówi szef ekipy Baltic Tech Tomasz Stachura. Wrak zostanie teraz dokładnie przebadany przez Urząd Morski.
13: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
14: Korzystny biometr, dużo słońca, zero deszczu, tak ma być dziś w Warszawie. 9 stopni teraz, maksymalnie 22. Ciśnienie wysokie, 1033 hektopaskale. Wiatr słaby z południowego wschodu.
13: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
15: Wstajemy i od razu się uśmiechamy, bo to piątek, Światowy Dzień Uśmiechu.
16: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimowska.
15: Piątek! A to w ogóle zapomniałem, że piątek jest, to podwójny uśmiech.
16: I słońce jeszcze świeci, ciągle piękna pogoda.
15: Tomek Walaszczyk, dzień dobry.
16: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pewnie już tam po śniadaniu z nami. Asia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, już słychać uśmiech w głosie.
3: Właśnie, jest dobrze, pozytywnie.
1: Bardzo długi SMS o uśmiechaniu się, bo uśmiechasz się do siebie, gdy słuchasz przebojów z Notą Nostalgii, ale też zdarza się, że do innych. Znaczy, że się uśmiechamy do znajomych, to wiadomo, ale czasem do obcych.
2: No, oczywiście, że do obcych, jak najbardziej, też trzeba, mimo wszystko.
3: A tak zaczepnie, zalotnie, czy po prostu tak z sympatią, o.
2: Sympatią, zawsze z sympatią.
1: Nawet napisałaś, że była historia, że rozmawiałaś z koleżanką przez telefon, komuś tam się to nie podobało. Ale jak...
2: Ja stałam na chodniku, stałam po prostu z koleżanką na chodniku i pani przechodziła z pieskiem i pani tak bardzo miała taką minę poważną i mówi, panie, nie widzą, że tutaj się przechodzi, a mamy tak z koleżanką, ojej, no pani miała może przykry poranek, albo coś poszło nie tak, może wstała lewą nogą i po prostu życzyłyśmy jej miłego dnia.
3: Rozbroiłyście panią.
2: Tak, no i pani fajnie. Po prostu poszła.
1: Czyli uśmiech dobry na wszystko.
2: Oczywiście, myślę, że miły dzień miała.
3: No właśnie o to chodzi, żeby na siebie nie burczeć, tylko się do siebie uśmiechać, wtedy
2: oczywiście.
3: Zupełnie zmienia się pryzmat patrzenia i w ogóle no, jest zupełnie inaczej, to prawda.
1: A dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc rozdawajmy je na lewo i prawo, a my rozdajemy też nasze nagrody, torba Radia Plus dla ciebie, Asiu.
3: No.
2: O, i dziękuję bardzo, przyda
3: pełna
2: się.
3: Uśmiechu, dziękujemy, do usłyszenia.
2: No właśnie, pełna uśmiechu, mam nadzieję, że będzie pełna uśmiechu.
3: Tego
2: i dużo dobrej muzyki dzisiaj puszczajcie.
3: O, będziemy, obiecujemy. 18 minut po godzinie 8, za chwilę Gazebo, będzie też Chris Ria. Gazebo, tam jak zwał, tak zwał, ale będzie...
1: Chopin, ważne, że Chopin
3: I
1: będzie.
3: I like
1: tak.
3: Chopin, dokładnie tak.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive. Mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich. niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus, Warszawa.

0: I Can Hear Your Heartbeat. Słyszymy
1: bicie serca.
0: Oczywiście jak się uśmiechniemy do kogoś, to serce mocniej bije. To nie musi być zaraz uśmiech zalotny, jak mówiłaś, ale normalny.
1: Może podskoczyć.
0: Piotr napisał do nas a propos tego robienia zakupów, bo dzisiaj o tym na naszym profilu facebookowym. Rok 76, czerwiec. Aha. No, znamienna data. Potężne podwyżki cen cukru, potem odwołane, ale rodzice wypuścili mnie na zakupy. Oczywiście cukru nie było, ale była sól. Zakupiłem jej tyle, że jeszcze w latach 80. był zapas. Nic się nie... Co się nie zrobiło?
1: Nie zmarnowało
0: tak.
1: się.
0: Tak. Sól się przydała, a że nie psuje się, to była w ciągłym użyciu. Sól i kupiłem ze dwa potężne worki, które przytargałem do domu.
1: Dobrze, była sól zamiast cukru, trzeba było brać sól. Takie to czasy były.
0: A czym teraz... posłodzić herbatę?
1: No właśnie, a teraz nadmiar, że tak powiem, wszystkiego i człowiek stoi przed tą półką i nie wie, co
0: wybrać. A też się czasem zdarzają jakieś takie spekulacje, że ludzie cukier wykupią.
1: To też prawda, albo masło. Ale już teraz masło nie. Dobra, za chwilę wiadomości, prognoza pogody w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny

0: Trzymaj się, zwolnij, przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Jest w pół do dziewiątej. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba. Moskwa kolejny raz trafiła w most południowy nad Dnieprem. Wczoraj drony uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu, którym jeżdżą samochody i pociągi metra. W sumie Rosja w ostatnim ataku wykorzystała ponad 100 bezzałogowców. Są zarzuty dla mężczyzny, który podłożył substancję łatwopalną przy przyłączu gazowym. To przy ulicy Rybnej w Elblągu. Zatrzymanym jest byłym pracownikiem firmy, przy której zostawił substancję. Został z niej zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
1: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Polska jesień nie może obyć się bez grzybobrania. Aby było to zajęcie bezpieczne, potrzebna jest jednak wiedza. Dlatego Lasy Miejskie w Warszawie zapraszają do Centrum Edukacji Ekologicznej przy Papirusów 3A na warsztaty Chodź z nami na grzyby. Mówi Anastazja Mazur, edukatorka Lasów Miejskich.
2: Choć grzybobranie żartobliwie określamy sportem narodowym Polaków, to groźne przypadki zatruć grzybami odnotowywane są co roku. Jak nie pomylić czubajki kani z muchomorem? Gdzie szukać podgrzybków, a gdzie gąsek? Oraz co ma z tym wspólnego mykoryza? Tego i znacznie więcej dowiecie się, przychodząc na nasze zajęcia.
1: Zajęcia są bezpłatne, a zapisać można się na stronie zapisylasymiejskie.waw.pl. Akademiki na osiedlu Przyjaźń już po remoncie. Miasto zakończyło pracę w domach studenckich Rogaś i Sarna. Obiekty znajdują się przy ulicy Konarskiego na Bemowie. Z akademików może skorzystać w sumie 542 studentów. W czasie przerwy w zajęciach Warszawa gruntownie odświeżyła wiele pomieszczeń.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
1: Parasole się nie przydadzą, będzie dużo słońca, będzie też ciepło, bo maksymalnie 22 stopnie, teraz około 10. Biometr nam sprzyja, ciśnienie wysokie, 1033 hektopaskale, wiatr słaby z południowego wschodu.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku na zachód się udajemy. Go West, już za chwilę.
6: Witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: No i z tym uśmiechem nam do twarzy. Za każdy uśmiech twój to Anna Jantar, za chwilę w Radiu Plus.

0: Nie, nie, jeszcze raz, nie, nie, zgadzam się.
1: Nie możesz mówić nie, jak ona się uśmiecha. No.
0: A ona się uśmiecha, ale ja teraz z uśmiechem mówię nie, nie zgadzam się. Otóż Taste Atlas opublikował listę najgorszych polskich dań. To jest taki, które może nie to, że są najgorsze, ale nam nie smakują, nie podchodzą i mamy coś przeciwko.
1: Są gorsze niż nasze najgorsze. Dobrze,
0: nie, no, ale to się na naszym rynku skupiamy.
1: Proszę.
0: Troszkę będzie mięśnie teraz, mimo że piątek
1: kaszanka.
0: Mamy. No właśnie, ja mam nawrót miłości do kaszanki.
1: Masz nawrót
0: ogólnie,
1: miłości?
0: Tak. Co to jakiś czas sobie tam kupię.
1: Ale z cebulką?
0: Nie,
1: z grilla,
0: nie.
1: Z patelni?
0: Z patelni, no.
1: I tak bez cebulki?
0: Co mi cebulka?
1: No weź spróbuj z cebulką.
0: A tam
1: w ogóle
0: musi być
1: zupełnie inna
0: w środku
1: jakość.
0: Musi być kawałek wątrobki, bo to ja lubię.
1: A, to wątrobianka.
0: Na 15. miejscu.
1: Znaczy
0: na 15. miejscu jest kaszanka.
1: Mhm.
0: Z tych, co znam i też się nie zgadzam, to flaki są na 12.
1: Nie, nie, nie. Flaki jakoś
0: co nie?
1: Nie bardzo.
0: A, właśnie, to ty chyba brałeś udział w tej ankiecie. No dobrze, ale na pierwszym miejscu jest rzymlok.
1: Nie, nie, rzymlok to jest jakieś śląskie.
0: A tak, takie podroby jakby, ale to też połączenie
1: trochę
0: bułki,
1: kaszanka.
0: Wieprzowiny, krwi. Tak, no trochę taka kaszanka jest. No, tak.
1: Dobrze.
0: Gdzie to ja to mam? Rzymlok. Czernina na drugim miejscu. Raz w życiu jadłem.
1: A ja w życiu nie jadłam.
0: No,
1: ale jakoś nie dali.
0: Ale kiełbasa parówkowa na trzecim to ja nie wiem.
1: A nie, no ja nie kupuję i nie jadam, ale zjadłabym chętnie.
0: Jeszcze
1: taką
0: są takie
1: ciepło,
0: rzeczy jak moczka, zupa truskawkowa, to pamiętamy z przedszkola, kartoflanka, wodzionka i takie różne rzeczy.
1: A nie, no za każda zupa jest do zjedzenia oprócz tej czerniny, a kartoflanka
0: nie,
1: to już w ogóle
0: nie, oprócz tej
1: bajka.
0: Truskawkowej chciałem powiedzieć.
1: Nie, nie, to
0: kompot
1: w ogóle,
0: z pluskami.
1: Nie, ojej, jak ja tego nienawidziłam.
0: A
1: nie
0: właśnie, no mówię.
1: Fuj, żadna owocowa.
0: Lista jest, ale z tych 15 zapewne każdy znalazłby jakąś rzecz, z którą się nie zgadza i z chęcią by zjadł.
1: Może zainspirowaliśmy kogoś na powrót smaków w ten najbliższy weekend. Można sobie coś takiego zrobić, czego już w garach dawno na stołkach nie ma.
0: O. No tak, to coś, co w dzieciństwie jedliśmy. Dlaczego no, nie?
1: Na przykład kaszamanna z sokiem.
0: O,
1: taki deser był niezły.
0: Ale to wiesz, że
1: proste, a dobre.
0: Ja praktykuję to.
1: No i praktykuj bardzo słusznie. Roxette za chwilę, Fading Like a Flower, potem Shaking Stevens w radiu.
0: Ale jest jedna rzecz, przepraszam, jeszcze
1: proszę.
0: Jedna rzecz, taka może trochę bardziej śniadaniowa, uwielbiałem jako dziecko, ale dzisiaj bym się nie odważył.
1: No.
0: Kogel-mogel.
1: Kogel-mogel, bajka, ale u mnie to na deser był. Po południu gdzieś tam babcia ukręciła. To była radocha.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos.

0: crazy.
1: No. Z uśmiechem na ustach, tak szalonym, jak tu Kasia powiada.
0: I to będzie uśmiech nieustający przez cały weekend.
1: No tak, bo się zaczyna właśnie.
0: A jak
1: powoli
0: wrócimy do roboty, och, jak będziemy szczęśliwi i zadowoleni. Do radia chciałem powiedzieć. Szczęśliwi i zadowoleni, też uśmiechnięci?
1: Przypomnij mi w poniedziałek rano, jakbym zapomniał się uśmiechnąć.
0: Dobrze, przypomina.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, tego wam życzymy. Zostawiamy was z Agnieszką Morawską, która po godzinie 9 zaprasza na przeboje z nutą nostalgii.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
6: Już w weekend tańsze paliwa na stacjach. Ustawa z podpisem prezydenta. Ich stan jest stabilny. Dwulatek i jego matka postrzeleni przez byłego partnera. Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy zbieraniu grzybów. O to apelują leśnicy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra paliwa mają być tańsze, ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To potem jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być około złotówki i 20 groszy na litrze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Tak, jestem.
6: Kiedy konkretne decyzje?
7: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
8: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
7: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
6: O czym informował Michał Skolimowski. Są w szpitalu. Ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak zostali zaatakowani przez byłego partnera kobietę. 49-latek wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
9: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
6: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka. Jej życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań i puszek. Czy system, który obowiązuje już od 12 miesięcy się sprawdził? Podsumowanie przygotował Aleksander Ruszkowski.
10: W Polsce znajdziemy już 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, z czego około 25 tysięcy jest w pełni automatycznych. Choć nie każdy regularnie oddaje butelki, to zdecydowana większość Polaków, bo ponad 90%, zrobiła to chociaż raz. System kaucyjny się rozszerza, a producenci napojów, którzy nie są jeszcze jego częścią, muszą liczyć się z tym, tym, że może przestać im się to opłacać.
11: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa.
10: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Docelowo do zwrotu w pierwszym roku powinno trafić 77% wszystkich opakowań kaucyjnych.
6: System kaucyjny ma wkrótce objąć też tak zwane małpki. Według zapowiedzi resortu klimatu zmiany miałyby wejść w życie w przyszłym roku.
12: Wiadomości Radia Plus.
6: Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy ocenianiu grzybów. O to apelują eksperci. Podstawową zasadą jest zbieranie tylko tych gatunków, co do których mamy pewność. A AI często się myli, mówi rzecznik olsztyńskich leśników Adam Pietrzak.
13: Powiedziałbym, żeby bardzo uważać na pytanie sztucznej inteligencji, tych wszystkich modeli sztucznej inteligencji, które są powszechnie dostępne, właśnie o gatunki grzybów. To nie jest tylko moje doświadczenie, że akurat w tym zakresie sztuczna inteligencja bardzo słabo wypada.
6: W ostatnich dniach grzybiarze donoszą o dużej liczbie podgrzybków. Pojawiają się też maślaki, kurki, koźlarze i kanie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Vanessa Paradis i Jola Taxi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut, prawie po 9 teraz na zegarze. A pogoda dzisiaj taka, że być może zamiast taksówki spacer. Na spacer możemy się wybrać, jeśli zdrowie nam na to pozwala. To chyba trzeba korzystać z tej pogody. Tym bardziej, że cały weekend ma być słoneczny. Może na grzybobranie będzie można się wybrać w sobotę o poranku, ale chyba trzeba wstać wtedy o świcie. 22 minuty po 9 teraz w kalendarzu drugi dzień października i o październik będę dzisiaj pytać.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
8: Stokrotka.
9: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: Sonic i wiele więcej. Ponad 130 marek, tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

W kontekście kulinarnym, bo to jest też taki czas, że dynia się już pojawia i myślimy o tym, co dyniowego możemy zrobić. Jeszcze do tego kalafiory, brokuły, brukselka, mnóstwo dobra jeszcze jest na polach, więc co z tego wszystkiego przygotować? Jakie jest wasze ulubione październikowe danie albo też słodycze? Bo też na przykład cynamonki się pojawiają, chociaż znam takich, którzy już we wrześniu, na początku września myśleli o tych cynamonkach albo nawet i w sierpniu. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam torbę Radia Plus, taką, która pomieści te wszystkie dobra z działki, z pola, z ogródka. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, teraz w Radiu Plus.

0: London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut do 10 pozostało i do 10 jeszcze m.in. Albano i Romina Power, a także Beatlesi, a ja przypominam, że pytam dziś o to, jakie potrawy są waszymi ulubionymi w październiku. Jeszcze mnóstwo dobra na polach i wiadomości od was, przede wszystkim o cynamonkach, bo to jest taki jesienny deser. I właściwie także i zimowy, i styczniowy, i grudniowy. No jest coś takiego w tych cynamonkach, że mamy ochotę na nie. Ale też właśnie piszecie o grzybach, o plackach ziemniaczanych. Co tam jeszcze może się pojawić? 691-141-141. SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie.

0: Let it be. Beatlesi na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: To już pewne, od jutra mniej zapłacimy za paliwo. Koniec obławy pod Lublinem. Mężczyzna, który potrącił policjanta, zatrzymany. Dziś kolejny mecz w Lidze Narodów. Piłkarze zagrają z Rumunią. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już pewne, od jutra tańsze tankowanie, wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, czekamy jeszcze na maksymalne ceny?
2: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 zł na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
3: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. 6 byłaby w porządku.
4: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
2: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Koniec policyjnej obławy pod Lublinem. Zatrzymano motocyklistę, który potrącił policjanta i uciekł. Akcja służb trwała całą noc. Przypomnijmy, wczoraj w Krężnicy Jarej mężczyzna potrącił funkcjonariusza, porzucił motocykl i uciekł w głąb lasu. W obławie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów i pies tropiący. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. O szczegółach Jakub Solarz.
5: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
6: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
5: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
7: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
5: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów? Przekonamy się wkrótce.
1: A głosowanie w Krakowie przypomnijmy 11 października. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Państwowa Straż Pożarna rusza z kampanią Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Strażacy przypominają, że zagrożeniem może być nie tylko pożar, ale także niewyczuwalny tlenek węgla i apelują o montaż czujników.
8: Przede wszystkim w miejscach, gdzie jest potencjalnie źródło, które może emitować ten tlenek węgla. Piecyk gazowy, kominek, piec na paliwo stałe.
1: Mówi Paweł Fyrsztak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na stronie straży znajdziemy też poradnik dotyczący wyboru i montażu czujników dymu i czadu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
9: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
1: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Enigma i Amanda Lear w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Pytałam dziś o to, co lubicie w październiku, jeśli chodzi o to, co się pojawia na talerzu i mnóstwo wiadomości dotyczących dyni. Na wszelkie sposoby jest przygotowywana przez Was. Taka wiadomość, że dzisiaj pierwsze przemrozki już były dziś w nocy, a drugie będą z dzisiaj na jutro, ale to w Kotlinach Karpackich minus 1, minus 2 stopnie. Chociaż no tak pogoda będzie się powoli zmieniała, będzie coraz chłodniej. Nie jest to jeszcze czas, w którym można na przykład wystawić bigos za okno, na balkon, żeby mógł sobie tam leżeć. To jeszcze przed nami. Natomiast zupy rozgrzewające dyniowe pojawiają się w Waszych przepisach. Co jeszcze można przygotować? I właśnie te przepisy także możecie podsyłać. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Tutaj czekam na wiadomości od Was, a do oddania mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
6: Oceniam go 10 na 10.
5: Z serwisem od ręki?
6: I to 10 na 10.
5: I 50 różnymi autami do testowania?
6: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października.
6: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
7: Markotnie, jak jest jesień?
8: Je się łakocie. Z delikatesów centrum.
9: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

San Francisco i Scott McKenzie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Pytam dziś o wasze ulubione dania, które kojarzą wam się z październikiem. To jest trochę taki wstęp do tego, co nas czeka już od poniedziałku. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Będziemy mieć dla was zestawy książek od naszych partnerów Harde i wydawnictwa PWN, a do tego nasz wspaniały, unikalny kubek Radia Plus z manufaktury w Bolesławcu, więc jeżeli już wiecie, za co lubicie jesień, to można też przenieść się na naszą stronę internetową. Tam jest specjalny formularz, proszę go wypełnić i w poniedziałek już czekać na telefon od Kasi i Tomka, ode mnie i od Andrzeja. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to przypominam, że na SMS-y z waszymi ulubionymi daniami z października czekam pod 691 141 141. Samantha Fox i Touch Me teraz w Radio Plus.

0: Tarzan Boy Baltimora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Skoro dzisiaj sporo mówimy o jedzeniu, to jeszcze ranking Taste Atlas, ranking 100 najgorzej ocenianych sałatek na świecie. Jest tutaj trochę propozycji z Polski, choć zastanawiam się, czy one naprawdę są takie niesmaczne, bo na pierwszym miejscu jest sałatka grecka, sałatka z Krety, Aginera Salata, sałatka z młodych karczochów z cytryną, oliwą i koprem. No i nie wiem, czy to aż tak niedobre. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to na 13 miejscu jest szałot. Śląski szałot, czyli śląska wersja sałatki naszej jarzynowej. A ta klasyczna sałatka jarzynowa, warzywna, zajęła 92 miejsce. Jest także sałatka z kukurydzy na miejscu 18. Jeśli chodzi o Polskę, 56 miejsce sałatka z boczkiem, sałatka z buraków na 65. Na 80 sałatka wiosenna, a ćwikła na miejscu 88. A ćwikła chyba to nie do końca taka sałatka, ale na przykład ta sałatka z buraków, trudno sobie wyobrazić, na przykład, czyli da się, ale może nie być tak pysznie. Kotlet mielony, do tego buraczki z cebulą i ziemniaki tłuczone. No pyszny obiad, prawda? Być może na jutro na przykład. A ja pytam o to, co wam smakuje właśnie o tej porze roku. Jakie są wasze ulubione październikowe dania?
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Po reklamie.

0: To tylko tango i manam. Na koniec 10 i 11 za 3 minuty, za moment w studiu Michał Konopiński i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
4: Stokrotka.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany mężczyzna, który potrącił policjanta i uciekł. Około południa poznamy maksymalne ceny, powrót tańszego tankowania. 17-wieczny dwór przenoszony do skansenu w Nowym Sączu już został rozebrany. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
2: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
3: Zignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
2: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
1: Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu. Ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim kim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
1: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami niższe stawki VAT-u i akcyzy na paliwa będą obowiązywały do końca roku. Ratownicy z Okartowa muszą opuścić swoją bazę. W siedzibie Mazurskiej Służby Ratowniczej rozpoczęły się czynności komornicze. Dostali nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniardwami w efekcie wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu. Jak dziś wygląda sytuacja?
5: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
1: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się rozpoczynać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prace idą zgodnie z planem. Chodzi o przeniesienie 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Już został rozebrany i teraz muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo.
6: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
1: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Dwór będzie można zwiedzać od 2028.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wake Me Before You Go Go i Wham w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora taka, że już nie wolno spać, trzeba zwiedzać, albo być może właśnie pomyśleć o obiedzie. Pytam dziś o wasze ulubione październikowe dania. Pojawiają się kluseczki dyniowe, pojawiają się powidła śliwkowe, też mogą być z tymi kluseczkami dyniowymi na przykład. Co jeszcze? 691-141-141, SMS-owy numer dla was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was. Do oddania, przypominam, mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Muzyka i głos.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Kiedy byłem małym chłopcem i breakout w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a może kiedy byliśmy mali w ogóle, to pamiętamy z dzieciństwa taką zupę mleczną dyniową. Nie zawsze była smaczna, ale jest ktoś, kto taki przepis dopracował. Agnieszka jest z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Agnieszko, o zupie dyniowej i zupie bananowej. Obie zupy rozgrzewające. Opowiadaj, bo jedna i druga ma ciekawą historię u ciebie.
1: Tak, jeśli chodzi o dyniową, no to bardzo długo ją dopracowywałam, ponieważ wiecznie coś było nie tak, zawsze mi nie pasowała, ale teraz już mam ten przepis z cynamonem. Dodaję do zupy dyniowej cynamon i to jest właśnie ten magiczny składnik.
0: I zwykłe mleko, a nie kokosowe.
1: I zwykłe mleko, a nie kokosowe. Uważam, że tutaj nie ma żadnej różnicy, chociaż kokosowe też wypróbowałam, ale nawet to zwykłe jest lepsze, bo jest takie bardziej wodniste
0: i smaczniejsze.
1: No i po prostu lepsze. Tak, dokładnie. No i tańsze.
0: To też swoją drogą. I tak, do tego tak. Jest jeszcze czosnek, cynamon, imbir i to są takie przyprawy, które się pojawiają.
1: Tak, no i oczywiście sól, pieprz. Tak, sól, pieprz.
0: A bananowa zupa to nie jest coś, co jest dla nas naturalne.
1: Tak, dokładnie. Ja ogólnie bardzo lubię wypróbowywać takie dziwne połączenia smakowe i właśnie skusiłam się na tą zupę, chociaż też brzmiała tak dziwnie. Myślałam, że będzie słodka, ale właśnie wcale nie jest słodka. Dodaje się do niej chili, dzięki temu jest właśnie taka rozgrzewająca jesienna, chociaż banan takim owocem całorocznym, można powiedzieć, jest nietypowo jesiennym, ale właśnie to chili sprawia, też kurkumy się dodaje, która jest bardzo zdrowa, no ale chili sprawia właśnie to, że ona jest taka rozgrzewająca, mówię, przez dodatek cebuli. Nie jest w ogóle słodka.
0: Właśnie, to ja może tak szybciutko ten przepis, żebyśmy mogli złapać ten smak. Mamy tak, banan, cebula pokrojona w kostkę, podsmażona w garnku z odrobiną tłuszczu. Może

0: Prezent mam dla ciebie, żebyś mogła te banany i dynie przede wszystkim, bo to więcej waży, włożyć do torby i nieść na ramieniu, żeby było wygodnie. I jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Plus.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i życzę udanego weekendu, no i pysznego obiadu dzisiaj, jeśli w planie zupa na przykład. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz do
1: usłyszenia. Dziękuję bardzo nawzajem, wszystkiego dobrego dla wszystkich.
0: Gamma Chameleon i Culture Club teraz w Radiu Plus.

0: Bahama Mama i Boniem w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 12. Jeszcze tak uzupełniając te wiadomości od Was dotyczące ulubionych potraw jesiennych, październikowych, Waszych, to tak ku inspiracji może być tarta gruszkowa z gorgoncolą. Mogą być też pieczone buraki. Może być także i bigos już się pojawiający i gołąbki, bo kapusta już jest bardziej taka, no nie jest to młoda kapusta, więc spokojnie wytrzyma zawinięty farsz. Mnóstwo tych wiadomości od Was i mam nadzieję, że dzisiaj coś pysznego na Waszych talerzach się pojawi, takiego typowo jesiennego. Do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Bryan Adams i Heaven.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Po reklamie.

0: Fancy Bolero w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do południa. Za chwilę wiadomości. W studiu pojawi się Michał Konopiński.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wraca pakiet CPN. Za chwilę dowiemy się, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minuta ciszy i włączone syreny radiowozów. To po śmierci postrzelonego policjanta z Dolnego Śląska. Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla Jana Urbana. Dziś zagramy z Rumunią. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czekamy na obwieszczenie ministra energii. Za chwilę dowiemy się, ile maksymalnie zapłacimy na stacjach w ten weekend. Przypomnijmy, w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Na stacjach ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Co na to kierowcy?
2: Ja w to nie wierzę.
3: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
2: Na przykład.
3: Wie pan, że ceny pójdą w dół?
4: Słyszałem o tym, że pójdą w dół ceny.
3: Jak pan myśli, o ile?
4: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć, zobaczymy jak to będzie.
5: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
2: Cóż, obiecywał, że ma być paliwo po 5,19. No i co? I gdzie to jest?
3: Tyle nie spadnie.
2: Miejmy nadzieję.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całym kraju. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. 5 godzin walczyli z pożarem tartaku. Ogień pojawił się w nocy w Skotnikach, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Na miejscu działało 9 jednostek Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty są duże.
6: Spaleniu uległa wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trociny. Straty zostały oszacowane na ponad 1 200 000 zł.
1: Mówi Dominik Ciach ze Straży Pożarnej w Piotrkowie. Służby ustalają przyczynę pożaru. Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Pod takim hasłem odbędzie się w całej Polsce 26 Dzień Papieski. Centralne obchody 11 października, ale inicjatywie towarzyszy szereg wydarzeń lokalnych, które rozpoczną się już w niedzielę. Mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
7: Widzimy się w całej Polsce. Będą pikniki, miasteczka rodzinne, zabawy taneczne, nawet próba bicia rekordu Guinnessa w Katowicach w największej orkiestrze grającej barkę. Będą konkursy plastyczne dla dzieci, dla szkół. Naprawdę ten Dzień Papieski to święto, które wykracza poza to, co organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, włącza, wniesie naprawdę bardzo wiele osób.
1: Szczegóły na stronie dzieło.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie spotkanie Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
8: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca. I myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
1: Komentuje dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
9: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. 107 ton, ponad 3 metry średnicy i imię Jolanta. Nowa lokatorka warszawskiego podziemia dotarła już na Solec i za chwilę zacznie drążyć drugą nitkę kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza będzie pracowała nawet 15 metrów pod ziemią i wydrąży w sumie prawie 2,4 km tunelu. Nowy kolektor ma przede wszystkim odciążyć warszawską kanalizację podczas intensywnych opadów i zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień. Inwestycja ma być gotowa w pierwszej połowie 2029 roku. Budowa oznacza też utrudnienia, są zwężenia na Czerniakowskiej. Zamknięty wyjazd z 29 listopada, a do 8 października także nie ma połączenia Górnośląskiej z Solcem. Flaga Mazowsza znów ruszyła w świat i ma całkiem imponujący paszport. Mieszkańcy regionu zabierali ją w swoje podróże, fotografowali w najróżniejszych zakątkach świata, a zdjęcia zgłaszali do konkursu Podróże z flagą Mazowsza. Poznaliśmy już zwycięzców, gdzie w tym roku dotarły mazowieckie barwy, mówi wiceprezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Artur Andrysiak.
10: Mamy zdjęcia laureatów z Tromso, z Zorzą Polarną, czyli już północna część. Mamy z Peru, z Machu Picchu, więc jesteśmy na wysokościach. Mamy zdjęcia z Bali, z nurkowania pod wodą, także z flagą Mazowsza. więc jest to ogromny zasięg, ogromny odzew mieszkańców Mazowsza.
9: Zwycięskie prace będzie można zobaczyć w specjalnie wydanym kalendarzu. 22 stopnie maksymalnie, dużo słońca, zero opadów, ciśnienie wysokie, 1033 hektopaskale, wiatr umiarkowany z południowego wschodu, biometr w Warszawie mamy dzisiaj korzystny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 5 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Być może dozwolone do lat 18 jest także zbieranie kasztanów jesienią. A z na takich kasztanach być może można zarobić. Na pewnej popularnej platformie służącej do sprzedaży odzieży z drugiej ręki, ale także różnych innych gadżetów, pojawiły się kasztany. 3 kg, 4 kg, jeżeli ktoś ma ochotę na kasztany właśnie takie nazbierane, to może sobie kupić. Ceny są różne do negocjacji, więc może to jest jakiś sposób na to, żeby zarobić, albo z drugiej strony mieć pretekst do tego, żeby po prostu pójść do parku i nazbierać trochę kasztanów, bo to przecież bardzo przyjemne, a jako dzieci właśnie robiliśmy to i nie można było przejść obok żadnego kasztana, który leżał i błyszczał w słońcu. Na zegarze teraz 22 minuty prawie po 12 i w Radiu Plus jeszcze między innymi za chwilę Bonnie Tyler i Marek Grechuta.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus Warszawa.

będziesz moją panią i Marek Grechuta w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jesień piękna, złota Polska trwa, a to jest ta jesień, którą bardzo lubimy. Jednak jesień ma również takie oblicza, no niezbyt ciekawe, chociaż może wam mogą się podobać. Czasami lubimy, gdy za oknem jest szaro, ponuro i wtedy możemy na przykład zostać w domu, zanurzyć się w ciekawej lekturze, napić się ciepłej herbaty, kakao albo tego, co najbardziej lubimy i tak po prostu sobie poczuć się komfortowo i miło. I właśnie na te dobre strony jesieni czekamy od was. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Od poniedziałku startujemy z naszą jesienną akcją. Do zdobycia będzie wspaniały, przecudnej urody kubek z Bolesławca, kubek Radia Plus specjalnie dla nas zrobiony. Do tego jeszcze książki i ciekawe lektury od naszych partnerów wydawnictwa PWE i wydawnictwa Harde. Na radioplus.pl jest

0: Thorn i Natalia Imbruglia w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, ale mam jeszcze zaproszenie na jutro na 10.30 w Smakach z Plusem. Tym razem wybierzemy się w austriackie Alpy do Doliny Stubaj, więc będzie trochę opowieści o lokalnych daniach, ale także i atrakcjach. To jutro 10.30. Za dziś bardzo dziękuję. Do 13 jeszcze m.in. Redbox i For America.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Rząd przywraca pakiet CPN, zmianę cen paliw mamy poczuć już od jutra. Trudna sytuacja na Sorze w Gorzowie. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze. Jest 13, Marcin Bartnik. Ma być taniej i to już od jutra. Rząd przywraca pakiet CPN. Minister energii na konferencji prasowej nie podał co prawda maksymalnych cen paliw na sobotę, ale właśnie ukazało się obwieszczenie resortu Miłosza Motyki. W przyszłym tygodniu ceny benzyny spadną i mogą wynieść między 6 zł i 61 groszy, a 6 zł i 74 grosze.
2: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
1: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez rok temu przez starszą koleżankę w Jeleniej Górze. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie to grozi dyrektorowi szkoły, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Błażej Stachewicz.
3: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji, a funkcję wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
4: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze edukacji narodowej.
3: Trwają też czynności wobec nauczycielki. Tu sprawa przebiega jednak dużo wolniej.
4: Czynności są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycieli, która dopiero co wróciła do pracy.
3: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
1: Przypomnijmy, 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej samej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek. Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes Gorzowskiego Szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. Kontrola NIK-u wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
5: Jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR, albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u.
1: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sezon grzybowy trwa. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje.
6: Jakie grzybki mamy?
7: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
8: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
7: Do wszystkiego. Do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum. To był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
1: Dopytywała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zarząd Transportu Miejskiego planuje zlikwidować 4 linie autobusowe. To po otwarciu nowego odcinka metra na Bemowie. Mają pojawić się też 2 nowe linie. Według zapewnień ratusza 3 nowe stacje bemowskiego odcinka metra Lazurowa, Chrzanów i Karolin zostaną otwarte na początku przyszłego roku. Głównym założeniem nowego układu jest poprawa połączenia ze stacją Karolin dla mieszkańców Ursusa i Włoch po północnej stronie linii kolejowej. O szczegółach piszemy na radioplus.pl. Kolejne skarby odkopane w centrum Warszawy, tym razem przy okazji przebudowy Placu Młynarskiego. Odkryto piwnice spalonej kamienicy, w których w czasie wojny ukryto skarby.
10: Te odkrycia przynoszą powiew luksusu przedwojennej Warszawy. Znaleziono płaskorzeźbę z XIX wieku, części olbrzymich lamp sufitowych, metalowe ozdoby czy figurkę jeźdźca na koniu z brązu, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
11: Część odnalezionych przedmiotów prawdopodobnie pochodzi z Filharmonii, inne należały do mieszkańców kamienicy. Wszystkie zostały ukryte w piwnicach podczas wojny.
10: Wszystkie te przedmioty przedmioty noszą ślady wojennej historii. Kamienica została spalona i na znalezionych przedmiotach są ślady ognia.
9: Tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Słońca nam nie braknie, nie będzie za to deszczu. Tak twierdzą synoptycy, dodają, że dziś maksymalnie 22 stopnie na termometrach. Ciśnienie wysokie, 1033 hektopaskale, biometr jest korzystny, a wiatr umiarkowanie powieje z południowego wschodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No i się doczekaliśmy. Jest piątek, 6 minut po 13. Zapraszam na popołudniowy program Radio Plus. Na początek Always on My Mind, zespół Pet Shop Boys.

0: dance, okaże 21 minut po 13. To Cher i piosenka Strong Enough, rok 98. Cher wraca po kilkuletniej przerwie. No i nagrywa bardzo taneczną płytę. Ona nie była przekonana do tego, żeby Believe tak właśnie brzmiało, ale została przekonana przez szefów wytwórni i nagrała ten przebój, a także słynne Believe, i tym sposobem powróciła na szczyty list przebojów. Cher za nami, a przed nami już za chwilę Lionel Richie, Hello, później Krystyna Giżowska. Na zegarze 22 minuty po 13.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
14: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Dużo dobrego.
19: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: przebojem. Zresztą pani Krystyna, dojrzała artystka, ponad 70 lat już, a ciągle aktywna i koncertuje, podobnie jak ten pan.
1: Dzień dobry, tu mówi Stan Borys. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem Studium Muzycznego Alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Opowiem historię związaną z moimi największymi przebojami.
0: No i wieloletnią karierą, 86 lat i ciągle aktywne w tamtym roku. Między innymi jubileusz był w Rzeszowie, taki specjalny koncert. Stan Borys, panie i panowie, w niedzielę po 15 u Marka Sierockiego. Zapraszam już teraz, a w piątkowe popołudnie rozgrzewa nas Shaky Stevens.

0: Enrique Iglesias i Bailamos. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Nieco wcześniej było disco, więc takie klimaty taneczne i ich nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo oczywiście w piątki, w soboty w Radiu Plus prywatka Marek Sierocki miksuje lata 80, ale też są lata 70, no i lata 90, kiedy królowało Eurodance, kiedy było mnóstwo fantastycznych przebojów. To wszystko pojawi się dzisiaj po godzinie 20, więc zachęcam, zapraszam do tego, żeby spędzać wieczór z Radiem Plus. Już za moment BAIM, a później ABBA i tak dotrzemy do 14 do serwisu informacyjnego.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.

0: za 3 minuty 14. O drugiej na antenie Radia Plus wiadomości. Sprawdzimy, co się dzieje. Choć najważniejszy temat w Polsce to ceny benzyny. Od jutra ma być taniej, pewnie też o tym powiemy. A później kolejne przeboje. Na początku będzie Axel F.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: 30 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, znamy konkretne ceny paliw. Zawyły syreny mundurowi w całej Polsce, oddali hołd zastrzelonemu policjantowi z Dolnego Śląska. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Jest 14, Marcin Bartnik. 7 zł 88 groszy za litr diesla, 6 zł 73 grosze za popularną 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Już wiadomo, ile kierowcy zapłacą za paliwo w weekend i poniedziałek. Minister energii opublikował maksymalne ceny. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wyjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: O maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały publikowane, informowałeś przed chwilą kierowców.
2: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
3: Jeszcze niżej powinno być.
4: Tak jak było przedtem.
5: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
2: Tak będzie. A jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
1: Program CPN wrócił po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Kolejne maksymalne ceny, czyli te na wtorek, będą ogłoszone w poniedziałek około południa. W całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zastrzelonemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letniego sierżanta Natana Sieronia ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
6: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju zatrzymali się na chwilę, włączyli sygnały świetne dźwiękowe w radiowozach i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
1: Mówił Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Są duże utrudnienia dla pasażerów, bo wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej. Podróżni będą musieli przesiąść się do autobusowej komunikacji zastępczej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hejt i wykluczenie. Przemoc rówieśnicza ma różne oblicza. W szkole podstawowej numer 1 w Szczecinku, w zachodniopomorskim, dzieci oraz młodzież uczyły się, jak przeciwdziałać i reagować na przemoc. Z uczniami jedynki rozmawiała nasza reporterka Natalia Błachowska.
7: Nie szukać jakichś znajomych w internecie. Nie można się wyzywać. Trzeba wszystkich szanować. Trzeba pomagać wszystkim, jak ktoś ma trudności z jakimiś lekcjami.
8: Na przykład dużo ludzi też uważa, że kompletnie nie używałem przemocy, a bardzo dużo właśnie używają i uważają się za niewinnych.
1: Dziś na dziedzińcu szkoły dzieci utworzyły Wielkie Białe Serce. To w ramach Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ten weekend to już po raz 13 weekend seniora z kulturą. Ofertę warsztatową przygotowały na ten czas liczne instytucje kultury. Na spacer sensoryczny śladami zapachów Królewskiego Dworu zaprasza seniorów Zamek Królewski, mówi Tomasz Drapała z działu edukacji zamku.
10: Będziemy chcieli Państwa wprowadzić w świat XVIII-wiecznych pachnideł. Piękne zapachy były bardzo ważne w XVIII wieku. Oczywiście mamy przygotowane dla Państwa takie słoiczki z zapachami, a więc nie tylko opowiemy o tych zapachach, ale również na naszym spacerze będzie można powąchać i poznać te nuty zapachowe, które w XVIII wieku pojawiały się na dworze ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta.
9: Zapachy staną się pretekstem do opowieści o dworskich obyczajach, modzie, higienie i sposobach spędzania czasu w XVIII wieku. Na zakończenie uczestnicy stworzą własne zapachowe ozdoby do domu. Bilety dostępne są online i w kasach zamku. Warszawa i Kraków na jednej fali i to dosłownie, bo połączy je nawet muzyczny pociąg. Dziś w stolicy rozpoczyna się festiwal Young Sound, po raz pierwszy organizowany w pełnej odsłonie także w stolicy. Do wtorku w różnych częściach miasta zabrzmi muzyka elektroniczna i eksperymentalna. 22 stopnie maksymalnie, nie będzie opadów, będzie słońce, będzie też całkiem korzystny biometr. Ciśnienie wysokie mamy, 1033 hektopaskale w Warszawie na barometrach, wiatr umiarkowany powieje z południowego wschodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na początku temat z komedii Gliniarz z Beverly Hills. To będzie Axel F., a później Jennifer Lopez i Rod Stewart. 5 po drugiej.

0: na zegarze 20 minut po 14. To jest Nick Kershaw. Mam piątek, drugi dzień października. Dzisiaj z życzeniami imieninowymi do Antoniego, Teofila i Aleksandra. Jeżeli macie znajomych i zapomnieliście, to czas najwyższy. Dzisiaj mamy także Światowy Dzień Uśmiechu. Uśmiechu nigdy za dużo, uśmiechajmy się do siebie. Ja się teraz do was uśmiecham. No nie było tego widać, bo to w końcu radio, ale wierzcie mi, że ten uśmiech się pojawił. Za to słychać u nas Sena Warszawie Czesława Niemena już za parę minut.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
9: Oceniam go 10 na 10.
8: Z serwisem od ręki?
9: I to 10 na 10.
8: I 50 różnymi autami do testowania?
9: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
9: Zapraszam, Kuba Przygoński.
8: Otwarcie 10 października.
9: Grupa Cygan.
8: Jedziemy razem.
10: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

3 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, niezła rozgrzewka przed wieczorem, kiedy to prywatka Marka Sierockiego, No Mercy, Where Do You Go? Wspomniałem o dzisiejszych solenizantach, ale przecież też są tacy, którzy mają urodziny. Najlepszego od Radia Plus, pewnie to do tego muzycznego jubilata nie doleci, ale warto wiedzieć, że dzisiaj Sting kończy 75 lat. Najlepszego. Był w Polsce, no w tym roku w sumie, bo to było tak trochę na Sylwestra, więc pod koniec tamtego, na początku tego, fantastyczny koncert dał, można to było zobaczyć w telewizyjnej jedynce. No super to było wydarzenie, widać było, że w

0: za kwadrans, godzina 15, zaczynała w niemieckim Girls Bandzie Optimal, ale później wybrała karierę solową, spotkała się z Dieterem Bohlenem, tym z Modern Talking, i on stał się producentem i twórcą jej przebojów. No i co tu dużo gryć, pewnie trochę dzięki temu została międzynarodową gwiazdą lat 80. Sissy Catch za nami, a przed nami Forever Young, Falfavilli, Lady Punk, mniej niż zero na finał godziny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się, zwolnij, przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny, realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Dytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Za 3 minuty godzina 15 to jeden z największych przebojów, nie tylko Lady Punk, ale największych przebojów w historii polskiego rocka. Mniej niż zero. Na antenie Radia Plus serwis informacyjny już za parę minut, a po serwisie wrócimy do przebojów. Na początku będzie Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Na początek maksymalne stawki cen paliw na weekend. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach na mosty. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie nad Śniardwami. Jest 15, Marcin Bartnik. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o złoty 50. 6 zł 73 grosze za litr najtańszej benzyny, 7 zł 88 groszy za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
2: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa.
2: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
1: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Po raz trzeci ostrzelany został most południowy, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych ukraińskiej stolicy. Nim kursuje m.in. naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. Utworzyły się kilkukilometrowe korki, a na komunikację miejską czeka się nawet godzinę, mówi lokalna mieszkanka.
3: Na razie my nie możemy...
1: Nie możemy się nigdzie dostać, metro nie kursuje, transport publiczny nie działa, a taksówki po prostu nie da się zamówić. To jest jakiś kompletny chaos. Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do pracy. Wszyscy są zaniepokojeni, bo to naprawdę straszna sytuacja. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii, czyli paraliżu miasta. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ruszyły czynności związane z eksmisją jedynej bazy usytuowanej bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
4: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
1: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior strzegą też inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy podkreślali, że F-16 jeszcze długo posłuży.
5: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
6: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
7: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
1: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Przed nami 16. noc świadectw. Będzie jutro w kościele świętego Michała przy ulicy Puławskiej 95. Jak zawsze świadectwom towarzyszyć będzie adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi. Wolontariusze będą służyć także rozmowami duchowymi.
9: Zapraszamy na 16. noc świadectw. Zaczynamy o 19.30. Mamy połączenie modlitwy, śpiewu, adoracji, słuchania świadectw i zaproszenie na poczęstunek w kawiarence. Słuchamy około 10 świadectw z głębokich przeżyć ludzi wierzących naszych czasów.
8: Zapraszał proboszcz ksiądz Jan Konarski. Wydarzenie, które w tym roku odbywa się pod hasłem Stań na nogi, będę do Ciebie mówił, będzie także transmitowane w mediach społecznościowych. W niedzielę zaś 23. Warszawskie Święto Chleba świętować będzie można w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To przy krakowskim Przedmieściu 66. W centrum uwagi będzie chleb i tradycyjne wypieki, ale na odwiedzających czekać będą również stoiska z regionalną żywnością, pokazy, warsztaty, występy zespołów ludowych oraz twórczość rękodzielników. Wydarzenie ruszy o 13.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
8: Dużo słońca, zero opadów, maksymalnie 22 stopnie dziś w Warszawie. Ciśnienie mamy wysokie, wynosi w stolicy 1033 hektopaskale. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu, biometr będzie nam poprawiał samopoczucie.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po godzinie 15. Michael Field i Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow, za chwilę później 2 plus 1, Queen i Enya. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniówki Radio Plus.

0: 21 minut po 15. To jest świetny przykład na to, że fani no, czasami potrafią wpłynąć na artystów. Orinoco Flow i Enya. Orinoco Flow to był tytuł tej piosenki, samodzielny, ale później, kiedy fani zaczęli tytułować ten utwór po prostu Sail Away, te słowa powtarzające się w refrenie, to i Enya uznała to przyzwyczajenie fanów i piosenka oficjalnie dostała tytuł Orinoco Flow Sail Away. Na antenie Radia Plus w piątkowe popołudnie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już wkrótce między innymi Perfect i Ale w koło jest wesoło.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Po reklamie.

Ale w koło jest wesoło i perfekt na antenie Radia Plus, ale w koło jest ładnie. Piękna pogoda dzisiaj i przez cały weekend. Temperatury powyżej 20 stopni w całej Polsce, dużo słońca, mało chmur. Padać nie powinno, więc idealna pora i pogoda na to, żeby się wybrać gdzieś na świeże powietrze. Może do lasu, na grzyby, a może po prostu na spacer albo na rower. Warto korzystać z tej ładnej pogody, bo nie wiadomo jak długo potrwa. Na razie mamy tę piękną polską złotą jesień, ale umówmy się, to dopiero początek października. Za chwilę mogą być te bardziej deszczowe dni, więc korzystajmy, póki jeszcze piękna pogoda jest. Zaplanujcie sobie coś na weekend. Pamiętajcie oczywiście również o Radiu Plus, bo w niedzielę po 15 muzyczny alfabet Marka Środkiego. Gościem będzie Stan Borys. No i oczywiście i dzisiaj, i jutro też po 20 zapraszamy na prywatkę. Tam będą między innymi takie przeboje. You're my woman. To oczywiście Bad Boys Blue. A prywatka po 20 z miksem lat 80. Marek też chętnie sięga po starsze, ale i nowsze piosenki. To wszystko zmiksowane i podane na tacy. Prywatka taneczna dzisiaj po 20 na naszej antenie. A po Bad Boys Blue pojawią się OMD i Janet. Za 25 minut czwarta.

0: za kwadrans, godzina 16, a słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, to co już prawie weekend. Jak nawet ktoś do 17 w pracy, to umówmy się, co to za praca. Jak myśli już się o piątkowym wieczorze, sobocie, niedzieli? Ach, mam nadzieję, że w dobrych nastrojach ten weekend zaczynacie. Zachęcam do tego, żeby spędzać go oczywiście z Radiem Plus, ale nie tylko sobotę, niedzielę, jeszcze przed nami dzisiaj mnóstwo na przykład świetnych muzycznych atrakcji. Madness za moment, a później Eurythmics, a o 16 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Pustki na stacjach paliw od jutra, kierowcy zatankują taniej. Za chwilę też akcja saperów GoDaPi oraz Zakopane, które już przygotowuje się do Sylwestra. Jest 16, Marcin Bartnik. Od jutra tańsze tankowanie. Wiadomo, ile będzie kosztowało paliwo na stacjach. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litry 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. O niższych cenach nasz reporter rozmawiał z kierowcami przy dystrybutorach.
2: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica. Tak? Bo złoty 20, wie pan, jakieś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
3: Boli, jak się płaci?
4: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
3: Co pan tankuje?
4: Benzyna.
3: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: No, ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
3: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan
2: aż... Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
1: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Przypomnijmy, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Teraz wybory prezydenckie, ale w Krakowie Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służby w GoDaPi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. Powodem była znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
6: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
1: Wyjaśniała Marta Domańska z Komendy Policji w GoDaPi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakopane przygotowuje się już do Sylwestra. Wiadomo, że pod Giewontem odbędzie się koncert plenerowy, tak jak w zeszłym roku. Miasto prowadzi rozmowy w sprawie organizacji wydarzenia, na którym mają się pojawić znani wykonawcy. Ale zabrzmi też góralska muzyka, zaznacza Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
7: Są toczone różne rozmowy, ja dzisiaj nie mogę jeszcze zdradzić finalnej listy gwiazd, ale no, mówimy o na pewno gwiazdach ogólnopolskiej i być może jakieś gwiazdy zagraniczne. Chcemy, żeby w tym Sylwestrze uczestniczyły zespoły góralskie.
8: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Wydaje mi się, że Zakopane jest na tyle atrakcyjne ze względów przyrodniczo-turystycznych, że naprawdę nie jest nam do niczego potrzebna disco-polowa fiesta, którą gościliśmy w ubiegłych latach.
9: Kluczem do sukcesu jest, żeby impreza była jakościowa, najlepiej umocowana w naszej tradycji, ale nie odbierała możliwości organizowania imprez przez hotele i restauracje.
1: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Koncert odbędzie się na Równi Krupowej. Na razie nie wiadomo, jak duże ma to być wydarzenie. W ubiegłym roku w Zakopiańskim Parku bawiło się 10 000 osób.

No taki październik to ja szanuję. Nad Warszawą mnóstwo słońca, praktycznie zero chmur i 21 stopni na termometrach. Po zachodzie słońca około 19 kresek. W nocy zdecydowanie mniej, ale to już w końcu jesień. Proszę Państwa, wiatr jest słaby, wieje z południowego wschodu. Sprawdźmy jeszcze barometry. Ciśnienie bardzo wysokie, biometr korzystny.

0: Thank you.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
2: No tak, proszę Państwa, na ten dzień czekaliśmy od poniedziałku. Dziś w kalendarzu 2 października 2026 roku. Pan przypomni, co to za dzień?
3: Piątek! Piątek!
2: Z nieskrywaną radością witam Państwa bardzo serdecznie i zachęcam do uważnego słuchania popołudniowo-wieczornego programu w Radiu Plus Warszawa. Łukasz Kubicki przed mikrofonem, czyli zastępowy. Kłaniam się bardzo nisko. Już za chwilę, proszę Państwa, mówić będziemy o roku propedeutycznym. Czym on właściwie jest i co daje młodym ludziom, którzy chcą w przyszłości zostać kapłanami?
4: Seminarium duchowne jest miejscem specyficznym, bo nie tylko przychodzą z duchu chłopaki, które mają się przygotować na studia teologiczne. Tutaj trzeba formować młodych chłopaków, żeby się stali prezbiterami. Chłopak, który przychodzi do seminarium, zanim zaczyna studia akademickie, ma taki czas pewnego wprowadzenia w życie duchowe, wprowadzenia w modlitwę, wprowadzenia w życie seminaryjne, formacji kapłańskiej.
2: Szczegóły dosłownie za moment. Później o dzieciach, które cały czas czekają na nowy dom.
5: Dzieci, które oczekują w warszawskim wojewódzkim ośrodku adopcyjnym na przysposobienie, a jest ich około 120, 80 z nich jest w wieku powyżej 10 roku życia. To są dzieci, które zostały zgłoszone do ośrodka czasem wiele lat temu i wciąż oczekują na wskazanie kandydatów, ale to nie sam wiek ogranicza możliwość znalezienia dla nich rodziny. Często ten wiek jest skorelowany z bardzo poważnymi problemami, które występują po prostu u tych dzieci.
2: Czy można to jakoś zmienić? To sprawdzimy za kilkanaście minut, a przed 17:00 tradycyjnie wieści wprost z Watykanu. Gorąco polecam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
10: Stokrotka.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
15: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Po reklamie.

here to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Proszę Państwa, 304 mężczyzn rozpoczęło w tym roku naukę w seminariach duchownych, diecezjalnych i zakonnych. Nim jednak na dobre wejdą na drogę ku kapłaństwu, czeka ich rok propedeutyczny. Co kryje się za tym trudnym słowem? O tym już teraz opowiemy.
2: Klerycy seminariów rozpoczęli rok akademicki tak jak wszyscy studenci. Część z nich już na kolejnym roku, część dopiero zaczęła swoją drogę ku kapłaństwu. Od kolegów ze świeckich studiów odróżnia ich to, że nim na dobre wejdą w rytm studiów, czeka ich rok propedeutyczny. Co jednak kryje się za tą tajemniczą nazwą?
3: Ksiądz Matteo Campagnaro, jestem rektorem archidiecezjalnego seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Prawda, że jak młodzież idzie na studia, to od razu zaczyna studia. Nie ma żadnego tam przygotowania do studiów. Seminarium duchowne jest miejscem specyficznym, bo mnie nie tylko przychodzą z chłopaki, które mają się przygotować na studia teologiczne. Tutaj trzeba formować młodych chłopaków, żeby się stali prezbiterami. Chłopak, który przychodzi do seminarium, zanim zaczyna studia akademickie, ma taki czas pewnego wprowadzenia w życie duchowe, wprowadzenia w modlitwy, wprowadzenia w życie seminaryjne, formacji kapłańskiej.
2: Taka forma wdrożenia w seminaryjne życie to odpowiedź na konkretne wyzwania współczesnego świata.
3: Młodzież dzisiaj to nie jest gorsze niż byłem ja 30 lat temu, absolutnie nie jest gorsze, ale jest inna. Inne są wyzwania, inne są niebezpieczeństwa. Oni teraz mają trudniej niż my mieliśmy, tak myślę. I przychodzą wiele razy bardzo zranieni, przez tak to możemy nazwać katechezą świata i dlatego potrzebują się uczyć pewnego wyciszenia. Słuchać głosu Pana. Próbujemy, żeby oni otworzyli ucho. Słuchali głosu Pana i w ten sensie zbliżali się do Niego. Na przykład w seminarium moim Redemptoris Mater my im ułatwiamy życie, ponieważ zabieramy im komórki. Oni nie mają komórek. Ludzie myślą, och, w XXI wieku, no tak, no, trudno jest oddać komórkę. Oczywiście oni jak potrzebują, to biorą i używają, to nie jest tak, ale na co dzień są bez. I to pomaga im bardzo skupić na modlitwie, słuchać słowa i oni zdają sobie sprawę, ile czasu jest bez tej komórki.
2: A jak na ten czas skupienia i dalszego przeżywania swojej drogi ku święceniom patrzą sami zainteresowani?
4: Kleryk Bartosz Matuszewski. Myślę, że jest to rok, który dla mnie osobiście był bardzo ważny i potrzebny, ponieważ wiele rzeczy można sobie uporządkować i to jest tak zwane rozeznanie wstępne. Po tym roku podejmuję decyzję, czy ja chcę iść dalej ku kapłaństwu, czy raczej rozeznam, że właśnie po tym roku, że to nie jest moja droga. Na pewno było czasem zmaganie się właśnie o to, czy iść dalej, ale w moim przypadku więcej było takich rzeczy za, dlatego no, jestem dalej w seminarium i wiele pytań stawiałem Panu Jezusowi i wiele uzyskałem, więc uważam, że to bardzo owocny czas dzięki też programowi, który tam był rekolekcjom ignacjańskim w Wielkim Poście, czy rekolekcjom ewangelizacyjnym na progu Nowego Roku, także ja uważam, że bardzo owocnie.
5: Kleryk Marceli Korytek. W seminarium krzyżują się w zasadzie cztery aspekty naszej formacji. To jest formacja intelektualna, naukowa, ale to jest tylko jeden z czterech elementów. Oprócz tego jeszcze jest formacja pastoralna, duszpasterska, jest formacja duchowa, wewnętrzna, nasza modlitwa i jest formacja ludzka. Dzisiaj wydaje się, że w zasadzie ta formacja ludzka wymaga największej uwagi i może też jest najtrudniejsza. Uczymy się znajdować czas na wszystko, co jest ważne, ale też rezygnować z tego, co jest mniej ważne. Seminarium trwa dosyć długo, więc jest dużo czasu, jest kilka lat, żeby spokojnie to sobie uporządkować, nauczyć się funkcjonować w takim trybie i to troszkę odzwierciedla to, jak później wygląda nasze życie w parafiach.
1: Tematem zajął się dzisiaj Piotr Lędzion. Serdecznie dziękujemy, a za chwilę o dzieciach, które czekają, cały czas czekają na nowy dom.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Proszę Państwa, w naszym kraju w pieczy zastępczej i domach dziecka przebywa kilkanaście tysięcy dzieci. Inicjatywa Mecenas dla Maluszka zwraca m.in. uwagę, że najdłużej na dom czekają zwłaszcza dzieci starsze. Z czego to wynika? Jakie są trudności? Jak wyglądają dziś procedury adopcji? Posłuchajmy.
2: O adopcji krąży w Polsce wiele historii. O latach czekania, wygórowanych wymaganiach czy urzędniczych przeszkodach. Z roku na rok notuje się też zmniejszającą się liczbę par, które chcą dać dom. Im dziecko jest starsze, szczególnie powyżej 10 roku życia, tym drastyczniej spadają jego szanse na szybkie znalezienie nowej rodziny, przyznaje Agata Kopczyńska z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcji w Warszawie.
3: Dzieci, które oczekują w warszawskim Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym na przysposobienie, a jest ich około 120-80, z nich jest w wieku powyżej 10 roku życia. To są dzieci, które zostały zgłoszone do ośrodka czasem wiele lat temu i wciąż oczekują na wskazanie kandydatów, ale to nie sam wiek ogranicza możliwość znalezienia dla nich rodziny. Często ten wiek jest skorelowany z bardzo poważnymi problemami, które występują po prostu u tych dzieci.
2: Gdy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie dochodzi do tragedii, opiekę niemal zawsze przejmują krewni, a dzieci kwalifikowane do przysposobienia to najczęściej maluchy z bagażem niewydolności wychowawczej rodziców, dodaje Kopczyńska.
3: Dla większości dzieci udaje nam się jednak znaleźć rodziców. Mogą to być tylko i wyłącznie te dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną. Trudność pojawia się, gdy dzieci mają jakieś poważne problemy zdrowotne, różnego typu niepełnosprawności. To, z czym się najczęściej mierzą nasze dzieci, trauma, prenatalna ekspozycja na alkohol.
2: Dzieciom starszym ciężko znaleźć dom, bo często pochodzą też z rodzin wielodzietnych. Pani Agata razem z mężem była otwarta na adopcję kilkorga dzieci. Ostatecznie dom otworzył się na rodzenie.

0: dzieciństwo, dziś w wieku 6 i 9 lat. Zdaniem pani Agaty warto rozważyć adopcję starszego dziecka, bo to też mniej niewiadomych.
1: Przy dzieciach starszych my bardzo wiele rzeczy na temat biologiczny, psychologiczny o tych dzieciach już wiemy. Te dzieci są świetnie zdiagnozowane. Mogę powiedzieć tu wszystkim radiosłuchaczom, dzieci przygotowane do adopcji są przebadane wzdłuż i wszerz. My dostajemy pakiet informacji i wiemy już, jak sobie z tym radzić. Prawda jest taka, że to, w jaki sposób my podejdziemy do tego dziecka, to, w jaki sposób będziemy się nim zajmować, to może spowodować choćby większe problemy u niemowlaka, a mniejsze u starszych dzieci.
0: Procedury adopcyjne obejmują zaświadczenie o niekaralności, brak uzależnień, środki na utrzymanie, opinie psychiatry i testy psychologiczne. Szkolenie trwa co najmniej 35 godzin dydaktycznych. Pani Agata przyznaje, że procedury są wymagające, ale to ważne, by wybrać odpowiednich kandydatów dla bezpieczeństwa dzieci. Co można jej zdaniem zmienić?
1: Znacznie trudniej dowiedzieć się na przykład, co się dzieje na pierwszym spotkaniu. Ile takich spotkań może być? Co się dzieje, kiedy obie strony zaczynają już budować tą więź, kiedy dziecko może zamieszkać z przyszłymi rodzicami. To jest wiele takich pytań, to jest szukanie. Myślę, że brakuje takiego jasnego, fajnego przekazu pod tym zakresem, że to nie jest żaden ogromny trud.
0: Od strony prawnej i psychologicznej pomocna może być inicjatywa Mecenas dla Maluszka, mówi Marcin Perłowski z Centrum Życia i Rodziny.
2: Każda para, która chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej o procesie adopcyjnym, która chciałaby też jakiejś pomocy nawet, czy wypełnianie poszczególnych dokumentów, może się do nas zgłosić. My otoczymy ją taką specjalistyczną opieką prawną. Program ma zasadnicze dwa cele. Pomoc rodzicom, którzy chcieliby przyjąć dziecko pod swój dach, a także promocję, oddemonizowanie adopcji. Program jest zupełnie bezpłatny.
0: Moi rozmówcy podkreślają, że adopcja wymaga przede wszystkim czasu, szczerości i gotowości, by towarzyszyć dziecku w trudnych chwilach i dać mu siłę do poradzenia sobie z traumą przeszłości, a odpowiedni rodzic to dla niego szansa na lepsze życie. Aneta Paszko, Radio Plus.
3: Ja mam nadzieję, że wszystkie dzieci, o których mówiliśmy, znajdą w końcu swój dom. Tego z całego serca im życzę. Proszę Państwa, a za chwilę zaproszę Państwa na podróż do Watykanu, aby sprawdzić, co się tam wydarzyło. Bądźcie z nami.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
5: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
2: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie. Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem, dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
1: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brak im ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
3: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
1: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
4: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży. Mówi metropolita Reims w rozmowie z La Croix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prawomocny wyrok dla Przemysława Eł z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Wieczorem polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym z Rumunią. Jest 17. Marcin Bartnik. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława Eł z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
2: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
1: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi Eł 26 przestępstw.
2: Popełnienie szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich oraz wobec pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono prawomocnym wyrokiem przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
1: Wyrok usłyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona w listopadzie. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
3: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
1: Tłumaczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt ma zebrać się w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Chaos na ulicach, przemoc i podpalenia. Wrze we Francji nasiliły się protesty licealistów i studentów, którzy żądają zwiększenia budżetu na edukację. Około 400 placówek oświatowych pozostaje zamkniętych, a w wielu miastach dochodzi do starć z policją. Rząd potępia przemoc i twierdzi, że protesty zostały przejęte przez radykalne grupy. Żadna z obaw nie usprawiedliwia przemocy. W żadnym wypadku politycy nie powinni legitymizować przemocy. Widzieliśmy wielu polityków udających się do szkół średnich, by podburzać uczniów. Komentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Według ministra edukacji rannych zostało co najmniej 65 pracowników szkół i około 170 uczniów. Od początku protestów policja zatrzymała 2000 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
4: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
1: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara i dodaje, że biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną, a także porażce ze Szwecją.
4: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć, to widać w ich wypowiedziach, w ich zachowaniu po meczu ze Szwecją, a przed spotkaniem z Rumunią. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
1: Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
5: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca. Pogoda.
6: Piątkowy wieczór w całym regionie będzie cudowny, proszę Państwa. Nic tylko iść na spacer i słuchać Radia Plus Warszawa. 19 stopni po zachodzie słońca. W nocy w okolicach 13 kresek, nad ranem trochę chłodniej, ale jak bardzo, to powiem za godzinę. Proszę Państwa, wiatr w dalszym ciągu coraz słabiej wieje z południowego wschodu. Ciśnienie jest wysokie, biometr korzystny. Padać na pewno nie będzie.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.
5: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej, Ostatni rozkaz serca.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Z każdą minutą jesteśmy coraz bliżej weekendu, a te minuty bardzo szybko uciekają. Proszę bardzo, już druga część magazynu reporterów Radia Plus Warszawa. Ponownie przed mikrofonem zastępowy Łukasz Kubicki. Jeszcze raz bardzo nisko się Państwu kłaniam, mówiąc dzień dobry, bo za chwilę będę mówił dobry wieczór. Drodzy Państwo, o czym mówić będziemy w tej części naszego magazynu? Między innymi zaprosimy na bardzo ciekawą wystawę Poverello, Święty Franciszek z Asyżu.
2: Prowadzę Państwa od początków życia Franciszka, czyli od jego młodości. Jest pokazane to, co się dzieje po wyborze drogi życiowej. Jest pokazany też końcowy etap życia, czyli choroba, trudy, stygmatyzacja, śmierć. Śmierć, która nie jest końcem, a jest początkiem.
1: Zachęcam do słuchania, a później odwiedzenia wystawy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. W tej części naszego magazynu, jak w każdy piątek, oddamy również głos Jarkowi Zgirskiemu. Przed nami wieści motoryzacyjne. Jarku, o czym dziś?
3: Trzecia odsłona pakietu ceny paliw niżej rząd chce wdrożyć w trybie ekspresowym ku uciesze kierowców, lecz elektromobilność to nie jest ulubiony kierunek Polaków. O tym dziś w magazynie, a w teście Mazda CX-5, czyli japoński sposób na mieszankę tradycji z nowoczesnością.
1: Magazyn Auto Plus w dwóch odsłonach przed 18:00. Bądźcie z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
0: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Po reklamie.
10: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Tę godzinę magazynu zaczynamy od zaproszenia, bo od dziś w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oglądać można nową wystawę czasową Poverello, Święty Franciszek z Asyżu, poświęconą zmarłemu przed 800 laty świętemu zakonnikowi. Na otwarciu ekspozycji był Piotr Lędzion. Zapraszamy zatem do posłuchania jego relacji.
2: Jutro minie 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. O jego życiu i przesłaniu opowiada nowa wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, którą można oglądać już od dziś.
3: Roxana Gawrońska, kurator wystawy Poverello, Święty Franciszek z Asyżu. Wystawa jest zarówno o życiu Franciszka, jak i o jego przesłaniu. Tak prowadzę Państwa od początków życia Franciszka, czyli od jego młodości. Jest pokazane to, co się dzieje po wyborze drogi życiowej. Jest pokazany też końcowy etap życia, czyli choroba, trudy, stygmatyzacja, śmierć. Śmierć, która nie jest końcem, a jest początkiem.
2: Na tej wystawie znalazły się także dzieła, które nie są sakralne, ale jednak w kontekście całej tej historii nabierają tego sakralnego charakteru.
3: Tak to sobie wymyśliłam, żeby oprócz przedstawień Franciszka, coś co wydaje nam się w pierwszym rzucie takie oczywiste, żeby znalazło się coś takiego, co nas zaskakuje, czyli na przykład róża bardzo poważna profesora Wiesława Szamborskiego, która nam tutaj egzemplifikuje wątek cudu związanego z życiem świętego Franciszka. Mimo, że właśnie autor jak malował tę różę, być może nie myślał o Franciszku, natomiast ja tutaj właśnie w takim kontekście dzieło pozwoliłam sobie wykorzystać. I takich właśnie ciekawych sposobów na wykorzystanie niektórych dzieł myślę, że jest więcej na tej wystawie.
2: Bawi się Pani też formą, bo mamy obrazy, rzeźby z różnych nurtów artystycznych, od tej sztuki bardziej nowoczesnej po przedstawienia ludowe.
3: Tak, są i przedstawienia ludowe, i jest sztuka współczesna, jest sztuka dawna i są różne media. Jest fotografia, są obrazy, jest grafika, tkanina artystyczna, rzeźba. Chciałam, żeby to było różnorodne, żebyście Państwo mieli tutaj też taką ucztę dla oka.
2: Jak wskazuje biskup Michał Janocha, przenikanie się w sztuce elementów świeckich i sakralnych, widoczne także na otwartej właśnie wystawie, to naturalna konsekwencja charakteru życia chrześcijańskiego.
4: Podział na sakrum i profanum jest podziałem kulturowym, bardzo umownym. Ewangelia jest radykalna. Jezus mówi, że będziecie czcić Ojca Świętego nie na tej górze, ani gdzie indziej, tylko w duchu i prawdzie. Nieistotna jest kategoria i podział sakrum profanum, tylko podział świętości grzech. Być może ta wystawa również to uświadamia. Święci nas uczą, że cały świat jest sakralny, tylko grzech jest profanacją.
2: Wystawa Poverello ma charakter narracyjny. Ważny element stanowią teksty eksponowane obok samych dzieł sztuki. Tradycyjnie nowej ekspozycji w muzeum towarzyszy bogaty program wykładów i oprowadzań kuratorskich.
5: Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Dla nas najważniejsze było sprawić, żeby dzięki tej wystawie, dzięki obcowaniu z dziełami sztuki, dać widzom możliwość refleksji, możliwość głębszego spotkania z postacią świętego Franciszka, zrozumienia jego motywacji, docenienia jego niezwykłego poświęcenia i współczucia właśnie ze świętym Franciszkiem, współodczuwania tego ideału chrześcijańskiego, jakim jest naśladowanie Chrystusa w każdej sytuacji. Mamy praktycznie co tydzień wykłady we wtorki o 17:30, także zapraszamy do zapoznania się, ponieważ to jest długa lista bardzo ciekawych spotkań, tak mam nadzieję. Natomiast zapraszam także na oprowadzania po wystawie, które będą w soboty i w niedzielę.
1: Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa do obejrzenia nowej wystawy na żywo, no i w naszej fotorelacji na Facebooku. Odsyłam tam jak zwykle bardzo, bardzo gorąco. A najbliższe zwiedzanie kuratorskie już w tę sobotę. Drodzy Państwo, za chwilę magazyn Auto Plus, bo jak jechać gdzieś na weekend, to być może na czterech kółkach. Jarek o tym wszystkim opowie. Czy będą paliwa tańsze? To jest pytanie. Sprawdźcie to razem z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Piątkowe popołudnie, proszę państwa, bez wieści motoryzacyjnych, to jak rząd bez programu CPN. No to przejdźmy do tych wieści. Kierowcy jeżdżący często autostradą A2 na odcinku Warszawa-Łódź będą musieli liczyć się z męczącymi utrudnieniami. Ze względu na przebudowę tego fragmentu autostrady i dobudowanie trzeciego pasa, ruch na tej trasie zostanie znacznie spowolniony. Dopuszczalnej prędkości, która została ustalona na 70 km na godzinę, pilnować będą odcinkowe fotoradary. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze w tym roku pojawią się one na jezdniach w obu kierunkach na odcinku Dzierżgów-Niesłuków i będzie mieć 30 km długości. Drugi, zaczynający się tuż za Pruszkowem w kierunku Łodzi, będzie mieć 48 km długości. Nieco lepsze wieści dla kierowców ma za to Jarek Zgirski, który właśnie wszedł do studia. Pora zatem na magazyn Auto Plus. Coś czuję, że będzie o CPN-ie. Zapnijcie pas.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowanym i nie tylko. Alla fera, jeszcze nie tak dawno narzekałem na zimną wiosnę, a tu już proszę, słoneczny, ciepły październik. Tylko patrzeć, jak nad polskie morze zaczną zjeżdżać letnicy. No ale o klimacie i co z niego wynika w dalszej części programu, bo teraz bliższa ciału koszula. Paliwo będzie tańsze i to już od jutra, po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, w ekspresowym tempie opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Premier Donald Tusk na platformie X zapowiedział, że ceny paliw spadną jeszcze w weekend, a potwierdzenie tej informacji przyszło od strony ministra finansów Andrzeja Domańskiego, ale też i od szefa resortu energii Miłosza Motyki. Ulga dla kierowców będzie znaczna, ale nie uchroni nas przed zmianami cen na światowych rynkach, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Od jutra będą możliwe niższe ceny paliw. Jeszcze dzisiaj natomiast minister energii ogłosi maksymalne ceny paliw, które w porównaniu do tych poziomów obserwowanych jeszcze dzisiaj na stacjach będą oznaczały obniżkę cen ponad złotówkę w przypadku benzyny i oleju napędowego. Tu skala tych obniżek w zależności od stacji może sięgać od złotówki do złoty 20-30 groszy.

0: za litr. Niemniej jednak ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw, a więc ta sytuacja będzie pozostawała korzystna.
1: Przypomnę, że rządowa ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych dotyczy zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych w okresie od 1 marca 2026 do 31 marca roku przyszłego. Była to już druga próba wprowadzenia tego podatku ze strony koalicji rządzącej. Poprzednio prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego do tak zwanej kontroli prewencyjnej. Obecną podpisał, kierując do tak zwanej kontroli następczej, ale to pozwala rządowi procedować dalej. Perspektywy przeciwników elektromobilności piekło zamarzło. W tym roku po raz pierwszy liczba nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych przekroczyła liczbę zarejestrowanych nowych aut spalinowych. Nie w Polsce. W krajach Unii Europejskiej poza Polską. Dane od stycznia do sierpnia tego roku pokazują, że nie jest to różnica duża, bo sięgnęła tylko 6 tysięcy sztuk, no ale jednak. Z danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności wynika, że w naszym kraju do lipca tego roku jeździło 302 tysiące aut typu BEV i PHEV, czyli i elektryków, i pluginów, samych elektryków jest mniej. Stanowią one około 5% ogółu rejestracji. W Unii Europejskiej ich udział jest wielokrotnie wyższy. Elektromobilność jako element zielonego ładu jest teraz w Polsce krytykowana, ale w wielu europejskich stolicach szybkość zmian też jest podważana w imię zwiększania konkurencyjności. Czy zatem należy porzucić główne wytyczne zielonego ładu, a elektromobilność i strefy czystego transportu potraktować już jako chwilowe zamroczenie? Klimatolog i agrometeorolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie pozostawia wątpliwości.
2: Elektromobilność to jest sposób na transformację całej gospodarki. I trzeba powiedzieć, że ten wyścig już dawno trwa. Bezpieczeństwo, stabilność, pewność, odporność to jest to, co dają nam elektryki. Gdy mówimy o strefach czystego transportu, to pamiętajmy, że sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś uważa, że jest to mu niewygodne, to będzie na pewno z tego powodu narzekał. Natomiast trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś z zanieczyszczającym samochodem truje innych i ma do tego prawo tylko dlatego, że ma taki samochód. Natomiast czy strefy czystego transportu są konieczne? No to jest dyskusja bardzo szeroka.
1: Profesor Chojnicki uważa, zresztą podobnie jak wielu naukowców i część branży motoryzacyjnej, że auta z silnikami elektrycznymi to przyszłość motoryzacji, czy nam się to podoba, czy nie. Kolejne dekady będą rugować z rynku silniki spalinowe, których nie da się już zbytnio ująć w kaganiec norm euro. Globalny technologiczny wyścig zmierza raczej do tego, czy motory elektryczne napędzać będą baterie, czy układy zasilania oparte na swoistym pędniku. Znaleźliśmy się zatem w miejscu, które można nazwać rozstajem dróg, co bardzo przypomina sytuację z przełomu XIX i XX wieku, gdy przekonywano, że lepiej może zostać przy koniach, bo te piekielne maszyny będą rodzić tylko problemy. No i patrzcie Państwo, czyżby wtedy mieli rację? Teraz przerwa, a po niej coś się ruszyło w kwestii dopłat do elektryków, a w teście dyskretny urok tradycji, czyli nowa Mazda CX-5.
3: Auto Plus.

0: magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Budżet programu Nasze Auto, czyli dopłat do zakupu aut elektrycznych, został zwiększony. Wczoraj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ramach środków z KPO zwiększono budżet przeznaczony na wypłaty dofinansowania o ponad 82 miliony złotych. To oznacza, że po wygaśnięciu zasadniczej części programu w styczniu tego roku, teraz dofinansowanie zostanie przyznane tym wnioskodawcom, którzy pozytywnie przeszli postępowanie w trybie warunkowym. Fundusz ujawnił, że przyjęto 40 tysięcy wniosków o dofinansowanie, z tego już pozytywnie rozpatrzono 37 tysięcy. Niestety na razie nic nie wiadomo o przygotowywaniu nowego pakietu wsparcia zakupu samochodów elektrycznych. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Nie od dziś wiadomo, że Mazda jak dzikie konie galopuje swoją drogą. Dotyczyło to głównie jednostek napędowych, bo w kwestii przyjemności z jazdy, no, Japończycy z Hiroshimy byli tradycjonalistami. Tyle, że w nowej odsłonie X-uwa, Mazdy CX-5, tradycjonaliści musieli się trochę posunąć i dać miejsce nowoczesności. W trzeciej osłonie CX-5 jest ona odczuwalnie większa od poprzedniczki, ma większy rozstaw osi, co od razu odbija się na ilości miejsca w kabinie i bagażniku. Miejsca na nogi z naddatkiem wystarczy z tyłu, z przodu też można się rozsiąść jak basza, co oznacza, że jest to auto, które nadaje się bardzo na długie podróże. Tym bardziej, że kufer też urósł i ma teraz pojemność 583 litrów, czyli o ponad 60 litrów większy od poprzedniej generacji. W kabinie zmieniła się także deska rozdzielcza, której centralnym elementem jest wielki, ponad 15-calowy ekran. Przed kierownicą mamy do dyspozycji 10-calowy konfigurowalny ekran. Na samej kierownicy zaś napis Mazda, zamiast klasycznego logo marki, podobnie zresztą jak na klapie bagażnika. Mazdowski znaczek pozostał jedynie na grillu. System multimedialny działa na oprogramowaniu Google'a, jest więc trochę jak smartfon, co niespecjalnie pewnie spodoba się tradycjonalistom, ale muszę przyznać, że aż tak skomplikowana jego obsługa nie jest. No i to dlatego opcje klimatyzacji zostały wszyte w system, bo głosowo można zlecić zmianę temperatury wnętrza. Widać, że wzornictwo idzie w kierunku smartfonizacji, co dotychczas w Maździe nie było jakoś szczególnie zauważalne. No idzie nowe i dotychczasowy fan Mazdy będzie musiał poduczyć się trochę nowej obsługi auta. Nadwozie jednak nawiązuje już do znanych mazdowskich linii, jest lekko garbate. Nie można mu jednak odmówić ponad czasowego sznytu. Także pod maską inżynierowie zaprotestowali przeciwko Zielonemu Ładowi. Co prawda to miękka hybryda, której roli w ogóle jakoś się nie odczuwa, ale silnik o pojemności 2,5 litra to jak policzek wymierzony tendencji downsizingu. To wolno ssąca jednostka mająca tylko 141 koni, sprzężona z 6-biegowym automatem. Razem z zawieszeniem, którego nastawy premiują spokojną jazdę, cały układ napędowy lubi spokojne kruzowanie, czyli takie majestatyczne pokonywanie kilometrów asfaltu, gdzie impuls w postaci nagłej furii na ślamazarność gościnnych występów auta na lewym pasie nie powoduje przeistaczania się nas w mistrza toru wyścigowego. Owszem, silnik na wyższych obrotach pozwala rączo wyprzedzać, ale nie robi tego w stylu znanym z widlastych jednostek. Zawieszenie rozlazłe nie jest i potrafi pokonać serię szybkich łuków, jednak jest na tyle miękkie, że niewprawionego kierowcę może wpędzić w lekki stresik. Generalnie jednak nowa CX-5 to typowy pożeracz szos, auto wielkie i wygodne, mające wszystkie cechy pojazdu, które aspiruje do segmentu premium, choćby wysmakowaniem wnętrza. Motor o pojemności świątecznego garu z bigosem palić musi, ale jakoś niespecjalnie dużo, bo średnia z testu to 8,2 litra na setkę, przy czym spokojna jazda poza miastem zakończyła się rezultatem 7,5 litra, zaś w mieście powyżej 9, a w korkach to nawet 10,4. No tyle tylko, że przed wyjazdem radzę skonfigurować system pod siebie, by później nie uczyć się po drodze, co skrzętnie odnotuje odpowiednik gderliwej małżonki, czyli pikacz odpowiedzialny za skupienie na drodze. Ceny Mazdy CX-5 nowej generacji zaczynają się od 143 tysięcy złotych. Testowana najwyższa wersja Homura to wydatek rzędu 186 tysięcy. A za tydzień elektryk na sportową modłę Alpine A390 ze słabym, tylko 400-konnym silnikiem. Pora się żegnać. Życzę przejechania wielu kilometrów na tanim paliwie, także ciepłego i miłego jesiennego weekendu. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.
2: Tak, Jarku, cieszymy się z niższych cen paliw, no bo zatankować taką Mazdę to nie lada sztuka, jak to 10 litrów po mieście pali, ale w przyszłym tygodniu 400-konne auto, no tam to będziemy tankowali raczej nie do baku, a do koryta, no bo jakoś trzeba te koniki nakarmić. Więcej niż w stadninie w Janowie. Jarek Zgirski będzie dla was z przyjemnością to auto testował, a my z przyjemnością to zaprezentujemy na antenie Radia Plus Warszawa. Już teraz polecam. Za moment wiadomości o 18:00 bądźcie z nami.
0: Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wreszcie dobre wieści dla kierowców. Poza programem CPN państwa europejskie rzucą na rynek rezerwy oleju napędowego. Za chwilę też sądowo-wyborcze starcia w Krakowie oraz pasieka w centrum Łodzi. Jest 18. Marcin Bartnik. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Minister energii ogłosił, że od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Powrót pakietu CPN oznacza, że od teraz, co najmniej do końca grudnia, minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, wyjątkiem weekendy i poniedziałki, kiedy obowiązywać będą ceny podane w piątek.
3: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Kierowcy nie ukrywają, że obniżki na stacjach to spora ulga.
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Poczeka pan
6: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
2: Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw.
1: A ten koszt według wyliczeń Ministerstwa Finansów to prawie 5,5 miliarda złotych. W kontekście cen paliw dobre wieści płyną też zza oceanu. Europa zgodziła się uwolnić potężną ilość oleju napędowego ze swoich rezerw, napisał prezydent Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Stany Zjednoczone naciskały ostatnio na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy czy Włochy. To dlatego, że ceny oleju napędowego w USA osiągnęły we wrześniu rekordową wysokość i nadal znajdują się blisko najwyższego poziomu w historii, średnio 6,5 dolara za galon. Łukasz Gibała przegrał w trybie wyborczym. Kandydat na prezydenta Krakowa musi sprostować swoje słowa o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd nakazał opublikowanie sprostowania. Postanowienie jest nieprawomocne. Czy będzie zażalenie?
7: Mamy dobę, żeby to przeanalizować dokładnie. Ciężko ostateczną decyzję podejmować. No przede wszystkim to jest zawsze decyzja samego zainteresowanego, ale nawet jakąś rekomendację ciężko tutaj formułować.
1: Mówił Jan Hoffman, pełnomocnik Łukasza Gibały w postępowaniu. Satysfakcji z wyroku nie kryje pełnomocnik Moniki Piątkowskiej, mecenas Rafał Rozwadowski.
8: Uważam, że sąd ocenił w sposób drogowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy i orzekł zgodnie z wnioskiem. W mojej ocenie ten wyrok jest satysfakcjonujący, ponieważ co do zasady, a to jest tak naprawdę istotne, on jest w całości zgodnie z wnioskiem.
1: Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym został odroczony do poniedziałku. Został złożony przez pełnomocnika Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań Rady Miasta wstrzymywał się od głosu. Sztab Gibały chce dowieść przed sądem, że to nieprawda. Trwa dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku. Zatruciu mogło ulec nawet kilkadziesiąt dzieci.
9: Z powodu wykrycia zakażenia u dzieci uczęszczających do tego przedszkola bakteriami z grupy Salmonella. W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
1: Powiedziała nam Anna Bąk z sanepidu w Szczecinku. Na ten moment nieznana jest skala zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka miała własną kuchnię.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono bowiem obok domu dziennego pobytu. Był tam nasz reporter Grzegorz Mnich.
10: Zaglądamy, co widzimy.
11: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
12: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
13: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
14: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemnie jest w naszym ogrodzie.
15: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczelarz. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
1: Ale na miód trzeba będzie oczywiście poczekać do wiosny.
5: Noc w Warszawie, proszę Państwa, bezchmurna, ale poranek będzie rześki. Tylko 6 stopni pokażą termometry. Zatem jeżeli ktoś o poranku wyjdzie pobiegać, to pamiętajcie o tym, aby się dobrze ubrać i wziąć Radio Plus Warszawa. Będzie się biegało zdecydowanie lepiej. Wiatr zmieni kierunek na południowy, będzie słabiutko powiewał z tego kierunku, ciśnienie w dalszym ciągu wysokie.

0: Strefa Plusa.
1: Trzeba przyznać, że w bardzo weekendowej zapowiedzi Kaja i Goran Bregowicz przed momentem w Radiu Plus Warszawa. I zastępowy Łukasz Kubicki ponownie przed mikrofonem. Jeszcze raz kłaniam się bardzo, bardzo nisko i cieszę się, że razem spędzimy ten piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że Państwo zaglądają regularnie na facebookowy profil Radia Plus Warszawa. Tam mnóstwo ciekawych informacji, o czym z przyjemnością przypomnę za kilka minut. A szczególnie będę zwracał uwagę na jedną fotorelację. Drodzy Państwo, koniecznie bądźcie z nami, podkręcajcie radioodbiorniki i pamiętajcie o tym, że jesteśmy również w sieci. Tam można posłuchać i zobaczyć ciekawe informacje www.facebook.com/plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.

0: Poranka Strefa Plusa.
1: Mam nadzieję, że Państwo regularnie zaglądają na facebookowy profil Radia Plus Warszawa. Tam nie dość, że zagadki komunikacyjne, bierzecie udział w tych konkursach na odgadnięcie, które to miejsce na mapie Warszawy, to również zaproszenia na ciekawe wystawy. Proszę Państwa, dziś w magazynie reporterów Radia Plus Warszawa w przededniu rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu zapraszaliśmy do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na narracyjną wystawę o życiu i przesłaniu świętego. Proszę Państwa, my tę wystawę już zobaczyliśmy, zrobiliśmy kilka zdjęć, nie dość, że mogliście o niej usłyszeć w Radiu Plus Warszawa, to jeszcze możecie zobaczyć, co tam przygotowano dla zwiedzających. Krótka fotorelacja, ale bardzo treściwa na facebookowym profilu Radia Plus Warszawa. Zaglądajcie, udostępniajcie, no i przede wszystkim zaplanujcie sobie tak ten czas, aby odwiedzić Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, bo warto tę wystawę czasową zobaczyć na własne oczy, nie tylko przez internet na zdjęciach, które wykonali nasi reporterzy.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
3: Oceniam go 10 na 10.
2: Z serwisem od ręki?
3: I to 10 na 10.
2: I 50 różnymi autami do testowania?
3: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października.
3: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
4: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Twój modny wybór na jesień? Designer

0: Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Po reklamie.

0: Strefa Plusa.
1: Proszę Państwa, w tej godzinie z uporem maniaka zachęcam do tego, abyście odwiedzali profil facebookowy Radia Plus Warszawa. Tam nie dość, że niespodzianki, nie dość, że ciekawe filmiki, zdjęcia z wystaw, to również ważne informacje. Od wczoraj drogowcy pracują na Koszykowej. Zamknięty jest odcinek od Alei Niepodległości do Lindleya. Po wyremontowanej ulicy kierowcy pojadą 11 listopada. Do tego czasu muszą korzystać z objazdów. Linia 159 jedzie alejami jerozolimskimi i chałubińskiego. Szczegóły na naszej stronie, a mapka na facebookowym profilu Radia Plus Warszawa. Zaglądajcie, udostępniajcie i jedźcie bezpiecznie!

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Na początek polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej przez prezydenta. Ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic. W Zielonej Górze ruszyła Akademia Winoogrodnika. Jest 19. Marcin Bartnik. Polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej. Rząd mówi o wygranej kierowców, a opozycja krytykuje. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i zażądał natychmiastowych obniżek cen na stacjach.
2: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową, przypomina politolog Mateusz Zaręba.
3: Zgadzam się, że ta ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie, tak samo jak wtedy budziła. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
2: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1 600 000 000 zł.
1: Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski. Blisko 700 tysięcy beneficjentów i wypłata ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic.
4: No bardzo jesteśmy dumni. W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy w inny sposób z babciowego. No to jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze i łatwiejsze dzięki temu projektowi.
1: Mówił premier Donald Tusk. Najważniejsze jest to, co stoi za tymi liczbami, dodaje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
5: To jest 680 tysięcy rodzin i ich historii. Osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą, które mogły zaangażować swoich dziadków, czuć się bezpiecznie i po prostu decydować się na założenie bądź powiększenie rodziny.
1: Babciowe to 1500 zł miesięcznie, trafia bezpośrednio do placówek lub do kieszeni pracujących rodziców maluchów. Gdynia przetestowała teraz czas na całą Polskę. Miasto wypracowało nieśmiercionośne sposoby radzenia sobie z dzikami. Przygotowanym przez miasto raportem zainteresowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ma teraz posłużyć do stworzenia ogólnopolskich rekomendacji dla samorządów.
6: Rekomendacje zespołu to m.in. ograniczenie celowego i przypadkowego dokarmiania, zabezpieczanie odpadów komunalnych, stała kampania informacyjno-edukacyjna czy wyznaczanie na terenach lasów, w przypadku Gdyni, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obszarów o ograniczonej antropopresji.
1: Wyliczała Agata Grzegorczyk, koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni. Dodatkowo powstają też standardy niedostępności, czyli zasady, które mają ograniczyć dzikom dostęp do jedzenia i miejsc, w których mogą się osiedlać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Akademia Winoogrodnika w Zielonej Górze ruszyła specjalna akademia. Mieszkańcy podczas pierwszego spotkania próbowali swoich sił przy zbiorach winogron. Czy to trudna praca? Pytała uczestników Dorota Gut.
7: Ciężkie takie zbiorne winogrona?
8: Pani, co ciężko coś powiedzieć, bo dopiero pierwszy raz to robimy, ale zapowiada się, że będzie dobrze.
7: Widzę, że pan dzisiaj odpowiada za dźwiganie, ciężka praca.
9: Tak, oczywiście jest to ciężka, ale satysfakcjonująca praca. Mam tutaj współpracownicę, która pomaga mi w zbiorach. Jest tego sporo.
10: Nigdy nie byłam. Pierwszy raz mam sekator w ręku.
7: To ciężko obsługuje się sekatorem, czy łatwa sprawa?
10: Łatwo. Kolega mi pomaga, bo nosi skrzyneczkę z winogronem.
1: Kolejne spotkanie na miejskiej winnicy zimą. Będzie ono poświęcone zimowemu cięciu winorośli.

sobotę zaczniemy w pięknym słońcu, ale później nad Warszawą chmury, proszę Państwa, się pojawią. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy, ale może się pomylą. Kto wie? 22 stopnie jutro maksymalnie pokażą termometry. Wiatr zmieni kierunek na południowo-zachodni, ale w dalszym ciągu będzie słabe ciśnienie. Na razie jest wysokie i takie pozostanie.

0: Strefa Plusa.
1: Czerwone gitary w Radiu Plus Warszawa, kwiaty we włosach, najlepsze przeboje z nutą nostalgii tylko u nas. Co poświadcza prowadzący, czyli zastępowy Łukasz Kubicki przed mikrofonem. Kłaniam się jeszcze raz bardzo, bardzo nisko, mówiąc dobry wieczór. Proszę Państwa, weekend już się praktycznie rozpoczął. No są jeszcze osoby, które czekają na ten moment, aby wreszcie wyjść z pracy, no i przygotować się do biegania, tak, bo jutro miłośnicy biegania i aktywnego spędzania czasu w Warszawie będą usatysfakcjonowani, a kierowcy będą zdenerwowani, mówiąc łagodnie. Dlaczego? O tym powiem za chwil parę. Zostańcie z nami.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend przy metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Miłośnicy biegania mogą czuć się usatysfakcjonowani, bo co tydzień coś ciekawego w Warszawie się dzieje. Przed tygodniem maraton, a w najbliższą sobotę, czyli jutro, impreza Biegnij Warszawo i towarzyszące jej wydarzenie maszeruje, kibicuje. Z tego powodu od samego rana zamknięte zostaną niektóre ulice w centrum miasta. Objazdami będzie jeździć komunikacja miejska. Stołeczny ratusz poinformował, że uczestnicy Biegnij Warszawo wystartują o godzinie 12 z Myśliwieckiej. Dalej pobiegną ulicami Rozbrat, Ludną, Solec, Aleją 3 Maja, znowu Solec, Tamką, przez Most Świętokrzyski, Wybrzeżem Szczecińskim, przez Most Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Świętokrzyską, Tamką, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowską do mety przed Stadionem Miejskim Legii Warszawa. Trasa imprezy maszeruje, kibicuje, w części pokrywa się z biegiem. Start o 12.15, także z Myśliwieckiej. Dalej uczestnicy pójdą ulicami Górnośląską, Wiejską, Matejki, ale Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Trzech Krzyży, Książęcą, Rozbrat, Myśliwiecką do Alei Kusocińskiego przy Kanale Piaseczyńskim. Proszę Państwa, w związku z imprezami jutro od godziny 6 do 18 zostanie zamknięta ulica Myśliwiecka od Szwoleżerów do Ronda Sedlaczka. Godzinę później kierowcy nie przejadą już ulicą Łazienkowską. Pozostałe ulice na trasie zostaną zamknięte o godzinie 11. Ruch wróci na nie około godziny 14.30. Także, drodzy kierowcy, uzbrajamy się w cierpliwość albo dołączamy do biegnących i maszerujących. Wtedy sprawa jest prosta i rozwiązana.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.

0: Poranka Strefa Plusa.
1: Proszę Państwa, kilka chwil temu mówiłem o tym, że będą spore utrudnienia w Warszawie ze względu na imprezę Biegnij Warszawo i towarzyszące jej wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Zachęcam do przyłączenia się, szczególnie kierowców, chociaż ci pewnie rano wsiądą do swoich aut i popędzą na stację benzynową, żeby zatankować taniej. Dzisiaj stacje puste, bo od jutra zdecydowanie tańsze paliwo. No to tankujcie do pełna, a później jedźcie bezpiecznie. Ale to jutro, bo dzisiaj od 20 bawimy się na prywatce, którą zaserwuje nam Radio Plus Warszawa. Grać będzie jak zwykle Marek Sierocki. No to przyjemnej, udanej zabawy Państwu życzę i pamiętajcie o tym, że zaczynamy ją tuż po najświeższej porcji wiadomości, czyli najpierw ważne kwestie, a później fantastyczna zabawa. Do usłyszenia w poniedziałek popołudniową porą w Radiu Plus Warszawa.

0: the souls for getting down. But stand and face the hounds.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: To może być mecz o być albo nie być dla selekcjonera Jana Urbana. Za 45 minut Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Za chwilę też pijany prokurator za czwórki z zarzutami i narkotyki, które wyglądają jak cukierki. Jest 20. Marcin Bartnik. To prawdopodobnie mecz o być albo nie być dla Jana Urbana. Za niecałe 45 minut na PGE Narodowym początek spotkania Polska-Rumunia. Dla biało-czerwonych to trzecie starcie w obecnej edycji Ligi Narodów. Po remisie z Bośnią i przegranej ze Szwecją na naszych piłkarzy i selekcjonera spadła fala krytyki. Znamy już skład Polaków na to spotkanie. Łączymy się z PGE Narodowym. Tam jest nasz reporter Michał Rawa. Dobry wieczór.
6: Tak jest, dobry wieczór. Jan Urban wraca do ustawienia z czwórką obrońców. W defensywie zobaczymy dzisiaj Kasza, Bednarka, Kiwiora i Frankowskiego. Za nimi w bramce Marcin Bułka. W pomocy Szymański, Zieliński, Nowak i Zalewski, a przed nimi dwójka napastników, Karol Świderski i Robert Lewandowski. To oznacza dwie zmiany w porównaniu z meczem ze Szwecją. Zdecydowana przegrana w tym spotkaniu spowodowała, że pojawiło się coraz więcej głosów podważających pozycję selekcjonera Urbana. Ewentualny remis czy porażka z Rumunią spotęgują krytykę, bo nasi dzisiejsi rywale grali oba mecze Ligi Narodów i wydają się najsłabszą drużyną w naszej grupie.
5: Zatem trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Dziękujemy za relację. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. Prokurator zatrzymany za jazdę po alkoholu usłyszał zarzuty. Były już zastępca prokuratora okręgowego w Opolu przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go we wtorek wieczorem na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Zarzut usłyszał po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Samochód Henryka W. zwrócił uwagę patrolu na wysokości Mirocina. Kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Policjanci czterokrotnie zbadali go alkomatem. Wszystkie wyniki potwierdziły stan nietrzeźwości. Prokurator przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Ma powstrzymać się od prowadzenia pojazdów na czas postępowania. Zastosowano wobec niego też poręczenie majątkowe w wysokości 10 000 zł i zawieszenie w czynnościach służbowych. Henryk W. stracił również stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Grozi mu do 3 lat więzienia.
5: Przypominał Mateusz Gołębiewski. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów. Tak oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy, o co mocno zabiegał prezydent Donald Trump ze względu na rekordowe ceny w USA. Warunkiem jest jednak nie wprowadzanie zakazu eksportu oleju napędowego, czym groziły w ostatnich dniach Stany Zjednoczone, wywierając presję na swoich partnerów. Wyglądało jak paczka cukierków. W środku były narkotyki. Policjanci ostrzegają rodziców po wydarzeniach z Elbląga. U 15-latki znaleziono narkotyk ukryty w kolorowym opakowaniu wyglądającym jak słodycze.
8: Apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
5: Mówił Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Narkotyk o oznaczeniu 2CB to uzależniający środek silnie pobudzający, zwany też różową kokainą.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: W dobę ostrzyże 50 klientów. Szczeciński barber ruszy jutro na pomoc chorym dzieciom. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
9: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zarobić pieniądze. Kto to robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł. Jak wyjdzie, to wszystko będzie okej. Okay.
5: Mówił sam pomysłodawca akcji Kiri Keiko. Start wydarzenia jutro o godzinie 9 w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Rozpoczynamy prywatkę w klimatach flamenco. To mistrzowie tego gatunku, grupa Gypsy Kings, Joby Jobasso i Volare.

0: Grupa Gypsy Kings z utworem Bamboleo zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Janie, skarpeta na pieniądze
7: się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Po reklamie.

0: not trying to seduce you.
1: Radio Plus, Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Nasz drugi miks otwieramy w klimatach hitów z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek zespół Joy i Touch by Touch, potem Monte Cristo i Lady Valentine, będzie też Sandy Martin i People from Ibiza.

To był Sandy Martin i jego muzyczna wizytówka People from Ibiza. Przed nami formacja My Mind i Hypnotic Tango. Potem Style Louis Pretty Face. Będzie też Magazine 60 w nagraniu Rendezvous Sir La Costa del Sol.

To była formacja Magazine 60, a przed nami Baby's Gang i Happy Song. Potem Król Italo Disco Savage i I'm Losing You. Będzie też grupa Fun Fun i utwór Happy Station.

0: Zespół Pulsar zakończył ten miks utworem Hypnosis.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny przebojowy miks w klimatach latino. Na początek Carlos Santana i Rob Thomas w przeboju Smooth. Potem Leon Rimes i Can't Fight the Moonlight. Będzie też Enrique Iglesias i Bailamos, a także duet Paula i Kiara w nagraniu Vamos a Bailar.

0: Gloria Estefan utworem Dr. Beat zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w klimatach lat 80. Ten miks otwiera Pilion utworem Happy Children, potem Scotch Disco Band, a także grupa Bonem w nagraniu Kalimba de Luna.

To był zespół Bonem, a to holenderscy DJ-e MC Michael G, DJ Sven i Holiday Rap. Będzie też Pino D'Angelo, Macuelida, a także Bandolero w nagraniu Paris Latino.

0: Trio Big Fun utworem Blame It on the Boogie zakończyło ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Sylwetka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny mix to klimaty zbliżone do reggae. Na początek Precious Wilson i Raising My Family, potem A La Carte, Jimmy Gimme Reggae, a także grupa Silent Circle i Love Is Just a Word.

To był zespół Cool and the Gang i Get Down On It. Tak zakończył się ten mix. A już za chwilę Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love. Będzie też grupa Blue System, My Bed is Too Big, a także trio Bad Boys Blue w piosence I Wanna Hear Your Heartbeat.

śpiewała Patty Ryan, a przed nami nieżyjący już były wokalista grupy Bay City Rollers, Les McKean i Love is Just a Breath Away. Potem Kylie Minogue, Better the Devil You Know, a także Jason Donovan w nagraniu Too Many Broken Hearts.

To był Jason Donovan i Too Many Broken Hearts, a już za chwilę ABBA, The Winner Takes It All, potem John Paul Young, Love Is In The Air, a także duet Baccara w piosence Yes Sir, I Can Boogie.

To była Cher Lane, a teraz formacja Miko i temat z Gwiezdnych Wojen. Potem mistrz elektroniki Giorgio Moroder w dwóch utworach. Let the music play i I wanna funk with you tonight.

To był Giorgio Moroder, I Wanna Funk With You Tonight. Tak zakończył się ten miks, a za chwilę nasz kolejny, ostatni już dzisiejszy miks i Barry White, You're the First, the Last, My Everything, Boyz II Gang, Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to be Alive.

To była francuska wokalistka Sheila, a teraz francuska formacja Belle Époque i Black is Black. Potem włoski duet La Bionda i Sandstorm i na koniec The Great Bouzouki Disco Band. No i klimaty greckie. Disco Bouzouki.

greckich klimatach zakończyliśmy naszą dzisiejszą prywatkę. To był zespół The Great Buzuki Disco Band. Kolejna prywatka już jutro, czyli w sobotę od godziny 20 na antenie Radia Plus.